0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje, program Tydzień w Jeleniej Górze, Igor Kociubiński. Witam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek. W nim dziś rozmawiać będziemy między innymi o potrzebach jeleniogórskiej młodzieży. Te diagnozowała w ramach specjalnego projektu Otwarta Papiernia.
2: Grupa inicjatywna w ramach szkoleń i materiałów, które otrzymaliśmy od operatora, Edyta stworzyła ankietę diagnozy, którą przez ostatnie 2 miesiące prowadziliśmy.
3: Pytania związane przede wszystkim z miejscem, gdzie lubią spędzać czas, gdzie się spotykają, ale kolejne pytania to były pytania o ich pasje oraz sposób, w jaki chcieliby je prezentować.
1: Usłyszycie też o tym, jak zmienia się miejska infrastruktura.
4: Wydział Transportu i Zarządzania Ruchem Jeleniogórskiego Urzędu Miasta przygotowuje odbiór 5 nowych wiat przystankowych przy Wolności.
1: O turystyce osób niepełnosprawnych też porozmawiamy. W tej sferze życia aktywizuje ich Karkonoski, Sejmik Osób Niepełnosprawnych.
5: Bielek ma ogromne zainteresowania wypoczynkiem, podróżami, spacerami, a penetracją turystyczną, a nawet o charakterze wyczynowym.
1: Szczegóły wkrótce, a magazyn rozpoczynamy dziś od zaproszenia na teatralne święto na scenach Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida. Przed nami bowiem 53. odsłona jeleniogórskich spotkań teatralnych. Na ten festiwal zaprasza dyrektorka Teatru Norwida Katarzyna Sołtys.
0: To zmieni nasze miasto.
6: To są 53. jeleniogórskie spotkania teatralne i ja dzisiaj sobie uzmysłowiłam, że te spotkania są starsze ode mnie. Jak długo ta tradycja trwa, więc to jest jakieś takie genialne w swoim wydźwięku, że jakby te pomysły, które znowu miała Alina Obizniak, trwają do dziś i dzieją się obecnie. Idea takiego jeleniogórskich spotkań teatralnych jest taka, żeby sprowadzać najciekawsze spektakle, różne formy teatralne do Jeleniej Góry, żeby mieszkaniec Jeleniej Góry, okolic mógł zobaczyć, co, że tak powiem, we współczesnym teatrze piszczy, tak? Co jest modne, co było nagradzane, jakie tematy się porusza i jakie formy teatralne są używane i w jaki sposób i przez jakich twórców, więc to jest jakby idea jeleniogórskich spotkań teatralnych. W tym roku mamy o tyle szczęście, że to wydarzenie jest dofinansowane zarówno z Urzędu Miasta Jeleniej Góry, jak i z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z rezerwy ministra. To jest w ogóle jakieś też genialne, że nam się udało zawnioskować i dostaliśmy to rozdanie z rezerwy. No i przed nami od 2 października do 8 października codziennie jakiś spektakl. Przyjeżdża do nas teatr z Olsztyna, z Radomia, 2 teatry z Warszawy, ze Szczecina i jeszcze mamy taki jeden wyjątkowy dzień jeleniogórski, w którym jakby to Norwid proponuje mieszkańcom coś od siebie, czyli właśnie to czytanie performatywne, oraz chcemy zrobić pokaz teatru, telewizji i spektakl Ruda o naszej lokalnej artystce, malarce Małgorzacie Sarzyńskiej. Przyjedzie Olga Sarzyńska, czyli jej córka, która się wciela w główną rolę. Wawrzyniec Kostrzewski, który jest reżyserem i partnerem Olgi. No i ten spektakl od tej lokalnej naszej malarce, artystce, no został znowu jako genialny spektakl nagrodzony na festiwalu 2 Teatry, uznany jako najlepszy spektakl teatru telewizji, więc i to znowu taka radość, nie? Że znowu w tej Jeleniej Górze i że jakby naprawdę żyjąc tu, mieszkając tu, tworząc tu, robiąc rzeczy z pasją, można zaistnieć. Wprawdzie może nie tyle to jest pocieszające, co pani Małgorzata już jakby nie żyje, natomiast jakby ta pamięć o niej jest. Ja oglądałam spektakl, on jest genialny. Bardzo chętnie posłucham to, co Olga i jakby Wawrzyniec mają do powiedzenia na temat jego.
1: Postać dyrektora, dyrektorki teatru niewątpliwie determinuje też wizję i kierunek działań, jeśli chodzi o programowanie, spektakle, tę wizję artystyczną. Pytanie, czy tak też jest w przypadku planowania festiwalu? Czy ten festiwal w jakiś sposób się zmieni? Jeśli byliśmy rok, 2, 5 lat temu, pojawimy się w tym roku, to czy te zmiany zauważymy, odnotujemy?
6: Myślę, że zauważymy. W tym roku jakby jest też dzięki temu, że mamy tego konsultanta programowego, jakby kuratora festiwalu. Janek Czapliński jest osobą związaną właśnie z teatrem telewizji. Na bieżąco śledzi to, co dzieje się jakby w polskim teatrze. Jest też wykładowcą na Akademii Teatralnej, gdzie zajmuje się trendami w teatrze, więc myślę, że mamy jednego z najlepszych fachowców w Polsce, którzy programują ten festiwal. Więc zmieni się pewnie to, że będziemy mieć bardzo różnorodnie, ponieważ będzie zarówno teatr tańca, monodram, będą tragikomedie, będzie musical, więc jakby jeśli chodzi o różne estetyki teatralne, no to będzie różnorodne. Postaraliśmy się też zaprosić jakby teatry z różnych części Polski, które jakby teraz są znaczące, które są nagradzane, które są festiwalowymi teatrami, czyli jeżdżą po festiwalach regularnie. No i myślę, że te tematy, które zaprosiliśmy, one wprawdzie nie do końca, one nie są proste, bo będziemy mówić o, nie wiem, rodzinie robotniczej i trudnych powrotach do domu w spektaklu Tęsknię za domem, który będzie otwierał festiwal. Spektakl Kocham balet z Komuny Warszawy, to tylko tak zaznaczę, to też mówiłam już wszystkim, że to jest taki spektakl, że w Warszawie jak chce się na niego pójść, to nie ma miejsc. Sama osobiście chciałam go zobaczyć, to siedziałam tak w przejściu na schodkach, żeby go obejrzeć, żeby zobaczyć, więc jakby dlatego też nam zależało, żeby pokazać zupełnie inny teatr. Więc to będzie teatr bez słów, natomiast jakby w dramaturgii taneczno-baletowej, o tym tym moskiewskim drylu i o tym, co trzeba i w jaką dyscyplinę trzeba postawić swoje ciało, żeby zostać baletnicą. Będzie spektakl Teatrum Ateneum w Warszawie. Mój syn chodzi tylko trochę wolniej z Agatą Kuleszą i Przemysławem Bluszczem jakby w rolach jakby głównych. No i to będzie też spektakl może nie tyle co trudny, ale wrażliwy o 25-letnim bohaterze, który nie chodzi i jeździ na wózku i co to powoduje w naszych rodzinach, tak? I jak z tym nawigować, więc będą takie tematy wzruszające. No i myślę, że takim moim ulubieńcem spośród tych spektakli, nie wiem, czy powinnam jakoś je wyróżniać, natomiast jest to spektakl Paprykarz Szczeciński w reżyserii Marcina Libera z tekstem Michała Kmiecika. Jest to taki tragik, horror, science fiction, musical.
1: Dobrze wpisujący się w konwencję różnorodności.
6: Natomiast, wiecie, drodzy państwo, no to biegają aktorzy przebrani za konserwy paprykarza versus pasztet, tak? Podlaski. Abstrakcyjnie totalnie, śmieszne z piosenkami, więc no i oczywiście osadzone lokalnie, no bo to jest szczeciński teatr, który przyjeżdża właśnie z tym spektaklem. Uważam, że jest genialny.
1: Czyli paprykarz wygrywa na koniec, rozumiem.
6: A nie mogę powiedzieć. Pytanie, czy my jesteśmy paprykarzami ostatecznie w życiu, ale jest tam taka moja ulubiona scena, w której bohater tam jedzie samochodem i mówi jadę, jadę, nie śpię, nie śpię i tak czasami sobie to powtarza w głowie, jadę, jadę i nie śpię, nie śpię. To już przeszło do mojego jakiegoś takiego słownika. No i ten poniedziałek właśnie, tak? To czytanie performatywne w wykonaniu naszych aktorów, na które jakoś tak bardzo się cieszę, że będziemy mieć taki akcent od siebie. Czy to będzie też taka zapowiedź naszej premiery, że będziecie mogli państwo zobaczyć, bo ten Chciałaś hrabiego, to teraz rób na niego, to też jest tragikomedia, w której pojawia się babcia, wnuczka i arystokrata. Nie może być dobrze.
1: Zapowiada się ciekawie, zapowiada się różnorodnie. Będziemy mogli się o tym przekonać już za kilka dni w Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida. Pytałem o planowanie w festiwalu, to na koniec jeszcze zapytam o odbiór, no bo jakby przygotowywanie repertuaru to jedno, ale kontakt z innymi teatrami z Polski to drugie. Planując festiwal, pierwszą jego odsłonę z nową dyrekcją, to troszkę przetarcie szlaków, więc jak to wyglądało? Uchylmy troszkę rąbka tajemnicy. Czy było tak, że jak padło hasło Festiwal Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida, to odpowiedź była tak, jedziemy, nie ma problemu, czy jednak trzeba było zapraszać, namawiać? Jak to działało?
6: No taki festiwal, drodzy państwo, to musicie sobie wyobrazić, że to jest jakaś taka nietypowa logistyka, ponieważ te teatry i spektakle jakby grane są codziennie, więc my musimy zrobić montaż i demontaż całej scenografii. Te scenografie z niektórych spektakli jadą takimi nawet tirami czasami, dużymi bardzo pakami, żeby przywieźć jakby elementy scenografii. I odpowiadając na pytanie, no część teatrów reagowała tak bardzo serdecznie i z miłą chęcią, jakby powiedziała tak, przyjedziemy. I nawet Olsztyn, który jest od nas prawie, nie, tam 660 kilometrów stąd, przyjeżdża do nas, jakby nie marudzi w cudzysłowie. Natomiast też jest tak, że ten październikowy termin jest taki, że są też inne festiwale w Polsce i że niektóre tytuły, które chcieliśmy zaprosić, już były zakontraktowane gdzie indziej i niestety musieliśmy jakby z tego takiego pierwotnego line-upu

0: myślę, że warto, że to jest taka radość. I jeszcze myślę, że takim dodatkiem z naszej strony jest to, że po każdym spektaklu będą odbywały się rozmowy odnośnie tych spektakli, jak one powstawały z twórcami, więc można będzie zadawać pytania. I te rozmowy będzie prowadził Przemek Gulda, który też jest dziennikarzem, krytykiem, jeździ po Polsce jakby i też jakoś nas tak polubił bardzo i przyjeżdża tutaj regularnie do nas. No, ja się cieszę, no bo potem się okazuje, że jednak z tego Olsztyna czy Radomia to aż tak daleko do nas nie ma.
1: Zatem Jelenia Góra już za kilka dni będzie teatralnym sercem Polski. Na 53. Jeleniogórskie spotkania teatralne zapraszała dyrektorka Teatru Norwida Katarzyna Sołt, a ja zapraszam na wiadomości z miasta i regionu. Sprawdźmy, czym ostatnio żyła Jelenia Góra.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
3: Grzegorz Pałka, zapraszam. Straż Leśna będzie prowadzić działania wspólnie z innymi służbami, m.in. Policją i Strażą Graniczną. To jak informuje Nadleśnictwo Śnieżka w Kowarach, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z terenów leśnych tysiącom grzybiarzy, spacerowiczów czy rowerzystów oraz skutecznie chronić przyrodę i infrastrukturę. Ponad 45 tysięcy złotych trafi na konto Jeleni Góry na realizację programu Aktywny Żłobek. Pozyskane środki zostaną przeznaczone w tym roku na utworzenie i wyposażenie nowoczesnej sali sensorycznej w żłobku miejskim. Miasto zabezpieczyło też na ten cel wkład własny w kwocie ponad 5 tysięcy złotych. Wydział Transportu i Zarządzania Ruchem Jeleniogórskiego Urzędu Miasta przygotowuje odbiór 5 nowych wiat przystankowych przy Wolności. Gosia Mura opowie, gdzie będziemy czekać na autobus pod nowym zadaszeniem.
4: Nowe obiekty pojawiły się na przystankach Żeromskiego 6, kierunek Cieplice, Tkacka 7, kierunek Dworzec Kolejowy i 8, kierunek Cieplice, a także Ceglana 15 i 16 w kierunku Dworca Kolejowego, jak i Cieplic. Zostały wyposażone w podświetlane gabloty reklamowe i te z rozkładami jazdy oraz oświetlenie wewnętrzne. Zastosowane rozwiązania poprawiają widoczność po zmroku, zwiększają bezpieczeństwo i komfort pasażerów oczekujących na autobus.
3: Kosztowało to prawie 180 tysięcy złotych. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy otworzył w Złotoryi ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Ula Miszczak o szczegółach.
5: Na blisko 200 metrach kwadratowych powstała nowoczesna i przyjazna przestrzeń przeznaczona do diagnozy, terapii i wsparcia młodych pacjentów oraz ich rodzin. Ośrodek będzie oferował szeroki zakres bezpłatnej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej. Pacjenci będą mogli korzystać m.in. z diagnozy psychologicznej, psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej oraz konsultacji środowiskowych.
3: Z pomocy będzie można skorzystać bez skierowania. Gmina Karpacz niebawem podpisze umowę na sfinansowanie budowy oczyszczalni ścieków. Gosia Mura.
4: Będą do niej podłączone obserwatorium IMGW oraz schroniska karkonoskie, czytamy w portalu naszemiasto.pl. Obecnie ścieki z nich trafiają do Szamp, a następnie są transportowane na dół. Badania naukowców wykazały, że istniejące systemy oczyszczania ścieków są niewydolne i prowadzą do skażenia potoków bakteriami.
3: Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Karpaczu ma kosztować 70 milionów złotych. Straż Leśna będzie prowadzić działania wspólnie z innymi służbami, m.in. Policją i Strażą Graniczną. To, jak informuje Nadleśnictwo Śnieżka w Kowarach, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z terenów leśnych tysiącom grzybiarzy, spacerowiczów czy rowerzystów i skuteczniej chronić przyrodę i infrastrukturę. 28 września rusza głosowanie na projekty jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego. Ze szczegółami zapoznała się Ewa Pasierbiewicz.
6: Głos można oddać elektronicznie za pośrednictwem platformy jbo.jeleniagura.pl lub osobiście w wyznaczonych punktach do głosowania. Jest ich na terenie miasta 8, większość w filiach Książnicy Karkonoskiej. Zagłosować może każdy mieszkaniec Jeleniej Góry. Czas na podjęcie decyzji upływa 12 października.
3: Lista zadań przyjętych do realizacji zostanie ogłoszona do 28 października.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Co ważnego, co ciekawego działo się w Jeleniej Górze i okolicach, to sprawdzał Grzegorz Pałka i nasi reporterzy, a już za kilka chwil porozmawiamy o działaniach Otwartej Papierni i diagnozie potrzeb jeleniogórskiej młodzieży. To projekt, który realizowany był ostatnio w naszym mieście. Warto zostać z nami.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Naszym gościem teraz w Radiu Złote Przeboje Stanisław Schubert, prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: O różnych obliczach asystentury już rozmawialiśmy w kontekście działań Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Teraz skupiamy się na potrzebie, która wydaje się być nie do końca potrzebą pierwszoplanową, ale jakże ważną w życiu każdego człowieka, bowiem o turystyce. Szkolenie dla asystentów turystycznych. Skąd taki pomysł?
7: Proszę pana, przede wszystkim właśnie to jest rodzaj pierwszej potrzeby, ponieważ już od XIX wieku, od rewolucji przemysłowej w Anglii, skraca się czas pracy. Kiedyś nas zastępowały maszyny parowe, teraz zastępują nas komput-

0: Czas pracy się skraca, a miarą cywilizacji jest umiejętność zagospodarowania czasu wolnego. I po to właśnie organizujemy okresowo konferencje górskie tu u nas w Karkonoszach, bo jakże nie mówić o turystyce w rejonach górskich, po to, aby te trasy dostosowywać do osób niepełnosprawnych. Sięgnę historycznie do roku 2012, kiedy pojawiła się w Karkonoszach pierwsza i jedyna na razie w Europie wysokogórska trasa turystyczna z Kopy do Równi pod Śnieżką, która, proszę Państwa, no, gdyby jej nie było, to właściwie GOPR nie nadążyłby zwozić połamańców przy ruchu turystycznym, który sięga nawet kilkunastu tysięcy osób w czasie weekendów w podróżach na Śnieżkę. Oczywiście, że to jest zaprzeczenie turystyki, ale no, Święta Góra przyciąga. Tych turystów niepełnosprawnych jest coraz więcej. Pojawiają się też i oddolne, że tak powiem, inicjatywy, w których osoby niepełnosprawne i ich rodziny poszukują same nowych, często nieprzetartych szlaków w pozostałych górach, takich jak Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie, czy Wzgórza Łomnickie, czy Góry Izerskie. Przekazują nam w formie map takie dojścia. My je wspólnie z GOPR-em i Polskim Towarzystwem Turystycznym, Turystyczno-Krajoznawczym weryfikujemy i one stają się przedmiotem właśnie takiej fajnej oferty, która dotyczy nie tylko osób niepełnosprawnych, ale również seniorów, którym z natury rzeczy trudniej jest poruszać się po ekstremalnych terenach, a przy po łagodniejszych, dostosowanych obszarach także. To również chcę powiedzieć, że po tych naszych konferencjach staje się i faktem to, że rodzą się nowe trasy turystyczne, bo już oprócz tej trasy turystycznej z Kopy do Równi pod Śnieżką, a będzie ona poprawiona, trasa 3-kilometrowa od Orlinka do schroniska nad Łomniczką, a także gdy idzie o zagospodarowanie drogi do górnego odcinka wodospadu Kamieńczyka w Szklarskiej Porębie, bodajże najlepszej po Śnieżce naszej atrakcji. I właśnie to wywołało potrzebę opieki nad osobami ze specjalnymi potrzebami, którzy nie tylko poruszają się o wózkach, nie tylko poruszają się o kulach czy balgonikach, bo zobaczcie Państwo, że na trasie jest ich coraz więcej. No niestety biura podróży, a także przewodnicy nie mają specjalnej wiedzy, w jaki sposób postępować, prowadząc wycieczkę z osobą niepełnosprawną wzrokowo, z osobą głuchoniemą, z osobą o upośledzeniach umysłowych, z osobą wreszcie o chorobach wegetatywnych, jak na przykład cukrzyca.
1: Każda z tych grup ma zupełnie inne potrzeby, zupełnie odrębne.
0: Zdecydowanie inne i po to żeśmy już od 2020 roku wprowadzili instytucję szkolenia asystentów osób turystycznych, osób niepełnosprawnych w skrócie ATON. Finansowaliśmy między innymi właśnie 3-dniowy kurs asystentów turystycznych osób niepełnosprawnych. Nasze zainteresowanie tym kursem przerosło nasze oczekiwanie. Założyliśmy, że to będzie 25 osób, tymczasem zgłosiło się około 50, co oznacza, że będziemy musieli ten kurs wkrótce powtórzyć. Zweryfikowaliśmy też przebieg tego kursu i wiemy, że w kolejnej edycji postawimy większy nacisk na zajęcia praktyczne w terenie, ale taki rzeczywiście test odbył się w okolicach Szwajcarki i muszę powiedzieć, że cieszył się ogromnym zainteresowaniem, ba, ma nawet rywalizacją. Były tam osoby markujące niepełnosprawność, także pośród samych kursantów, którym na oczy zakładaliśmy opaski zaciemniające obraz, którym na uszy zastosowaliśmy takie wygłuszające słuchawki, które się poruszały nie tylko na wózku, ale również na balgoniku i okulach. I to był doskonały sprawdzian, jaka właściwie jest rola pomocy przy trasie nie tylko takiej prostej, jak jest skopy do równi Poczniężkiej, ale w dzikich po prostu warunkach no, takiego, takiej nie bitumicznej, ale szutrowej drogi górskiej.
2: Jeszcze dziś w programie.
1: Jak zmieniały się karkonoskie szlaki pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych? Jakie formy aktywności przygotowano z myślą o tej właśnie grupie? O tym wszystkim opowiada, przypomnę, prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Stanisław Schubert, ale gości w naszym magazynie będzie więcej. Już za chwilę spotkanie z przedstawicielami Otwartej Papierni. Porozmawiamy o kolejnym projekcie, który tym razem przygotowany został z myślą o jeleniogórskiej młodzieży, a dokładniej o ich potrzebach w sferze kultury, sztuki i nie tylko. Szczegóły już niebawem.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Co daje takie szkolenie? Bo ono było dwuetapowe, część teoretyczna, część praktyczna, jak pan wspomniał. Co jest efektem końcowym?
0: Przede wszystkim ogromny zapał tych 25 osób, które otrzymały certyfikaty, które postanowiły założyć specjalne stowarzyszenie asystentów turystycznych osób niepełnosprawnych. Po drugie, ponieważ brały w tym udział również i brali w tym udział również przedstawiciele Koła Przewodników Sudeckich PTTK i Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, te dwie instytucje także dowiedziały się, w jakich szczególnych sposobach należy się, w jaki szczególny sposób należy się pochylać nad potrzebami tych osób, które oni wiodą. Dowiedzieli się, jakie jest zasada postępowania w przypadkach kryzysowych czy krytycznych. Dowiedzieli się również, w jaki sposób, jaka jest odpowiedzialność osoby wiodącej tych niepełnosprawnych turystów, jaka jest odpowiedzialność, bo to nie ukrywam, że jest niepełnosprawność. Wreszcie kolejny etap to będziemy dążyli do tego, aby rola asystenta sprowadzała się nie tylko do swojej społecznej działalności, ale również, aby to był rodzaj zawodu. Proszę Państwa, jeżeli weźmie się pod uwagę, że jest prawie 90 milionów niepełnosprawnych Europejczyków, około 5 milionów niepełnosprawnych obywateli naszego kraju, około 450 tysięcy niepełnosprawnych mieszkańców Jeleniej Góry, mieszkańców Dolnego Śląska, no to myślę, że spośród tej grupy wiele ma ogromne zainteresowania wypoczynkiem, podróżami, spacerami, penetracją turystyczną, a nawet o charakterze wyczynowym. I po to jest potrzebny asystent turystyczny osoby niepełnosprawnej. To instytucja, która obowiązuje już w krajach zachodnich, także w krajach posiadających wysokie góry i myślę, że my powoli do tego dążymy. W programie, dodam jeszcze może, że w programie mamy również dostosowanie kolejnych schronisk do potrzeb osób niepełnosprawnych i poprawę bezpieczeństwa. Na tą poprawę bezpieczeństwa składają się defibrylatory, w czym część jest to prezent czy też zakup przez Karkonoski Park Narodowy, bo mamy mieć zabezpieczone defibrylator na pozostałe schroniska naszego obszaru Karkonosz. Jest fajnie i myślę, że będzie lepiej.
1: Świadczy o tym też samo zainteresowanie. Mogłoby się wydawać, że skoro o funkcji asystenta turystycznego osoby niepełnosprawnej mówimy z perspektywy problemów Jeleniej Góry czy regionu Karkonoszy, to jest to temat lokalny, ale ta odpowiedź i zainteresowanie świadczy o tym, że potrzeby są dużo większe, bo z tego co wiem, osoby, które korzystały z tego szkolenia, to nie byli tylko mieszkańcy regionu, było także dużo osób spoza niego.
0: Tak, był nawet jeden przedstawiciel i to była osoba z lekką niepełnosprawnością, która przyjechała aż z Olsztyna. Byli ludzie z Wrocławia, byli ludzie z Nowej Soli, byli ludzie z województwa lubuskiego. W sumie to jesteśmy w tej dziedzinie pionierami. No i dobrze, żeby za nami poszli inni. Oczywiście ciągle się uczymy czegoś tam. Plonem tego szkolenia nie tylko jest 25 certyfikatów, angielsko brzmiących także, ale również specjalny informator, który uwzględnia te trasy turystyczne, które już mamy, które planujemy, to będą również te propozycje, które przysyłali nam rodzice czy rodziny osób niepełnosprawnych, oczywiście zweryfikowane przez naszych kolegów przewodników PTTK.
1: To spotkanie pokazało, że jest z kim działać, jest dla kogo pracować. No i jeśli ta liczba miejsc planowanych była mniejsza niż zainteresowanie, no to świadczy o tym, że są jeszcze potrzeby i warto byłoby to powtórzyć. Jak więc będzie to wyglądało w przyszłości? Czy są już takie plany, by z tym kursem i szkoleniem wracać?
0: Tak, mamy to w tej chwili mamy tam zaplanowane kolejne wystąpienie do kilku instytucji dla bezpieczeństwa, aby ten właśnie element bezpieczeństwa w górach, bo to się składa generalnie rzecz biorąc na bezpieczeństwo w górach, zorganizować i myślę, proszę Państwa, że taki kurs uda nam się przeprowadzić, o czym wszystkich powiadomimy.
1: Myślę, że w Radiu Złote Przeboje ten temat też będziemy śledzić i myślę sobie też, że to jest takie działanie dwutorowe, bo z jednej strony praca u podstaw, czyli zapewnienie takich możliwości, wspomniał Pan o infrastrukturze zmieniającej się pod kątem osób niepełnosprawnych, o asystentach, o których dziś mówimy, no ale to także uświadomienie osobom niepełnosprawnym, że oni mogą często opuścić mury swojego mieszkania i zrealizować marzenia o wycieczce w góry, spacerze w miejsce, które dotychczas było dostępne tylko dla osób pełnosprawnych i dla osób, które ograniczeń zdrowotnych nie mają. Ta świadomość też jest ważna.
0: I myślę, że wartością kluczową, bo nie dodaną, są te defibrylatory, które w 80% ratują życie na przypadek wydarzenia w górach, która nie tylko dotyczy seniorów, nie tylko dotyczy niepełnosprawnych, ale również dotyczy młodych ludzi, którzy na wyścigi wybierają się nie zawsze, mając ku temu fizyczne możliwości w góry po to, aby coś tam pokazać, coś pokonać. Defibrylatory to jest norma na Zachodzie i myślę, że to jest kolejny nasz krok do tego, żeby i w naszych górach było bezpieczniej. Program również przewiduje szkolenie dla załóg poszczególnych schronisk i będziemy to realizowali. Śledźcie Państwo naszą stronę www.kson.pl. Mamy też specjalną stronę Kson Aton, czyli asystent turystyczny osoby niepełnosprawnych.pl i dzwońcie Państwo do nas pod numer 7575 242 54. Piszcie również na biuro@kson.pl. Nie ma pytań bez odpowiedzi, a też możecie Państwo odwiedzić nas w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze przy ulicy Osiedle Robotnicze 47 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 16. Zapraszamy.
1: A zapraszał, przypomnę, prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Stanisław Schubert.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Wiadomości kulturalne to stały element naszego weekendowego spotkania w Radiu Złote Przeboje. No i w tym okresie naprawdę jest o czym opowiadać. Wrzesień, miesiąc wyjątkowy w naszym mieście. Trwa 68 wrzesień jeleniogórski. W zasadzie, biorąc pod uwagę datę, to niestety się już kończy, ale oczywiście na horyzoncie całe mnóstwo innych wydarzeń i atrakcji, o których będziemy Wam opowiadać w Radiu Złote Przeboje. Do udziału, w których będziemy Was zachęcać. Festiwal Krokus Jazz, jeleniogórskie spotkania teatralne, o których mówiliśmy, no można byłoby tak długo wymieniać. Do puli dorzucić można także ofertę jeleniogórskich centrów i ośrodków kultury. No i kilka takich propozycji dziś dla Was mamy, między innymi dla najmłodszych. Tu zaproszenie do Jeleniogórskiego Centrum Kultury Muflon. Przypomnimy też, co ciekawego będzie działo się i co dzieje się w Jeleniogórskiej Galerii BWA w związku z nadchodzącym i zbliżającym się wielkimi krokami jubileuszem 50-lecia naszej galerii. Te informacje już za kilkanaście minut, a teraz czas na kolejnych dziś gości. To Maciej Pieszkała i Edyta Żabińska z Otwartej Papierni, a rozmawiać będziemy o potrzebach jeleniogórskiej młodzieży. Ten temat przewijał się już w okresie wakacji przy okazji pierwszego festiwalu Propsuje, ale na tym nie koniec.
2: Ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
1: Działania otwarte i papierni skupione są wokół młodzieży nie tylko w kontekście festiwalu, ale także innych kierunków. No i to projekt, o którym gdzieś Państwu chcielibyśmy opowiedzieć, a sprowadza się on w zasadzie w dużej mierze do potrzeb młodzieży na tym polu kultury, samorozwoju, spędzania czasu. No ale oddaję mikrofon, bo myślę, że to Wy powinniście o tym opowiedzieć w pierwszej kolejności. Na czym to będzie polegało i co się wydarzyło dotychczas?
3: Kilka miesięcy temu wzięliśmy udział w rekrutacji do programu dolnośląskiej edycji Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura, realizowanych przez OPT Zamek. I wśród takich inicjatyw oddolnych jak my zostały wybrane sześć podmiotów z Dolnego Śląska, które biorą udział w całym programie, czyli jesteśmy po warsztatach tworzenia diagnozy i wydaje mi się, że to były te kluczowe warsztaty i jako grupa inicjatywna w ramach szkoleń i materiałów, które otrzymaliśmy od operatora, stworzyliśmy, a właściwie Edyta stworzyła formę ankiety, diagnozy, którą przez ostatnie 2 miesiące prowadziliśmy, której celem było pokazanie, jakie są, najkrócej mówiąc, jakie są potrzeby młodych ludzi.
1: Temat wydaje się być szeroki, bo jak mowa o liście potrzeb młodzieży, to ja mam przed oczami bardzo długi papirus zapisany dość gęsto. Czy moje wnioski pokrywają się z rzeczywistością, że te potrzeby pewnie mniej albo bardziej zrealizowane w naszym mieście, w regionie są rzeczywiście tak długie? Czy ta lista jest tak długa?
4: To znaczy, żeby nie obciążać zbytnim myśleniem też, ograniczyliśmy się w naszej mikrodiagnozie do takich 5 pytań. Zadaliśmy je młodym ludziom i to były pytania związane przede wszystkim z miejscem, gdzie lubią spędzać czas, gdzie się spotykają, ale kolejne pytania to były pytania o ich pasje oraz sposób, w jaki chcieliby je prezentować. No i odpowiedzi to były właśnie związane z tym, że potrzebują takiego miejsca, że chcieliby miejsca niezobowiązującego, że nie interesują ich miejsca, które są związane gdzieś tam z jakimś stałym programem, tylko chcieliby w takich miejscach czuć się swobodnie. I to, co jeszcze jakby wskazała ankieta, to to, że oczywiście kwestia prezentacji pasji, no to w różny sposób młodzi ludzie chcieliby je prezentować poprzez różnego rodzaju elementy audiowizualne, malarstwo, fotografie. I to przede wszystkim jakby wybrzmiało w wynikach tej ankiety. Można powiedzieć, że jakby forma integracji, czyli spotkań i prezentacji tego, co robią.
1: Hasło młodzież może być dość szeroko definiowane, a myślę, że to warto doprecyzować. Kto był grupą docelową w tej sytuacji?
4: No, naszą grupą docelową była młodzież w wieku 14, 24-5 lat. To jakby ciągle młodzież. I to są młodzi ludzie, którzy przede wszystkim wzięli udział w ankiecie.
1: To pewnie jakiś wycinek tej lokalnej społeczności, ale dający pewien obraz tego, jak miasto, region czy miejsce, w którym żyją, jest przez nich postrzegane. No właśnie, jakie wnioski się nasuwają, oprócz tego, że tym oczywistym, który ja wysnułem po tym, co mówisz, jest to, że brakuje na przykład takiego miejsca. Ale czego jeszcze się dowiedzieliście?
4: Dowiedzieliśmy się tego, że ludzie mają potrzebę właśnie tych spotkań. Z drugiej strony, że mają wiele różnych pasji. Te pasje są bardzo różnorodne. Dowiedzieliśmy się oczywiście tego, że jest bardzo wiele różnych grup społecznych, często takich młodzieżowych, które jakby nawet nie komunikują się ze sobą. I to, co jednak ciekawe, to zauważyliśmy, że w obszarze tych grup, w których funkcjonują, bardzo się wspierają, mają bardzo dobre relacje. Chcieliśmy to też jakby pokazać, chcieliśmy, żeby w wynikach tego tej diagnozy i w inicjatywie programu, żeby to wybrzmiało też.
1: Kiedy pojawia się temat młodzieży i funkcjonowania w mieście, w regionie, to często pada, może niekoniecznie zdanie, ale taki wniosek, że potrzeby są wszędzie, ale w różnej skali udaje się je zaspokajać w różnych miejscach, no ale niestety w kontekście małych miast, jak chociażby Jeleniej, no ta tendencja, w której młodzież jest, ale obiera za chwilę możliwie najszybszy kierunek pod tytułem Wrocław, Warszawa, Kraków, inne miasta, jest dość powszechne, no bo jest więcej możliwości, jest więcej okazji. Czy kontaktując się z młodzieżą, analizując te ankiety, też mieliście takie poczucie, że te ich potrzeby przekuwają się w taką wizję, że może za chwilę tu nie będziemy mieli czego szukać?
4: Tak, mieliśmy taką świadomość i to wybrzmiało też w ankietach. Natomiast ciekawą rzeczą było to, że wiele osób, pomimo tego, że gdzieś po maturze jednak wybiera większe miasta, decyduje się po studiach często powrócić do Jeleniej Góry i też właśnie te osoby w przyszłości mogą po prostu być taką podstawą do tego, żeby rozwijać też tych młodszych. Myślę, że to jest bardzo duży potencjał.
1: Diagnoza jest pierwszym krokiem do rozwiązania problemu, chociaż nie wiem, czy nazywanie tego problemem jest tutaj zasadne, ale potrzebą. O, myślę, że to będzie dużo bardziej wdzięczne słowo. Od tej diagnozy zaczynamy. No a co dalej? W co się to przypuje w praktyce?
3: Realizacja programu Bardzo Młoda Kultura daje nam bardzo dużo, bo dała nam narzędzia do zbadania, narzędzia do pracy z młodzieżą, udoskonalenia naszych narzędzi, no ale dała też możliwość realizacji inicjatywy, które ewidentnie wybrzmiały. I te inicjatywy polegają na tym, że ktoś przyszedł z pomysłem i chciał go zrealizować. I takie dwie inicjatywy robimy. Jedna wydaje mi się być szczególnie ważna z punktu widzenia tego programu i to, o czym rozmawialiśmy do tej pory, czyli różnorodności środowiska młodzieży. My jako Otwarta Papiernia współpracujemy z młodzieżą, która do nas przychodzi, a to jest jakiś wycinek tej tkanki społecznej, która jest. No wiemy o tym, że życie młodych toczy się na skraju Jeleniej Góry, na Zabobrzu, na skateparku i tam prowadzimy teraz swoje działania, jak gdyby też poznając inną subkulturę, tworząc, Gosia Węglewska tworzy taką etiudę filmową, zaznaczającą też, jak młodsi uczą się od starszych tam, jakie są, no jaki jest klimat między nimi, więc taką soczewkę, ten krótki reportaż przygotowujemy, z czego się też cieszymy, bo mam nadzieję, że te wszystkie osoby jeżdżące tam i biorące udział w naszym programie przyjdą na premierę do Otwartej Papierni i tym samym ta społeczność będzie bardziej różnorodna, bo na tym nam też zależy, żeby ta młodzież była taka, jak jest, czyli różna.
1: I o potrzebach tej mocno zróżnicowanej jeleniogórskiej młodzieży dziś rozmawiamy w programie Radia Złote Przeboje. Rozmawiamy przy okazji ankiety potrzeb młodych, którą przeprowadziła Otwarta Papiernia. O szczegółach w naszym programie opowiadają Maciej Pieszchała i Edyta Żabińska. I do tego spotkania my wrócimy już za kilka chwil po krótkiej przerwie. Zachęcam gorąco do pozostania z nami z Radiem Złote Przeboje na 106.2 FM.
2: Aktywnie w Jeleniej Górze.
1: Karkonoski Park Narodowy informuje o właśnie znakowanych szlakach turystycznych na terenie Stawów Podgórzyńskich. Na poglądowej mapce publikowanej na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego możecie zauważyć trzy ścieżki, którymi poruszać będzie się można po cennym przyrodniczo terenie. Jak informują nowiny jeleniogórskie, wszystkie prowadzą wyznaczonymi drogami i groblami. Propozycja numer jeden to ścieżka edukacyjno-rekreacyjna wokół stawów, która rozpoczyna się na parkingu przy restauracji Aquacultura i liczy około 1600 metrów. Propozycja numer dwa to mała pętla dla osób ze szczególnymi potrzebami o odległości około 700 metrów i propozycja numer trzy to ścieżka rowerowa o długości około 1400 metrów. Wszystkie szczegóły i informacje na temat tych możliwości na terenie stawów podgórzyńskich znajdziecie na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
2: Ciekawa Jelenia Góra.
1: To inwestycja, na którą czekało wielu mieszkańców regionu i miłośników gór. Kultowa budowla na Śnieżce odzyska dawny blask. Górską ikonę czeka wielka inwestycja, informuje serwis nationalgeographic.pl. Znamy kolejne szczegóły nadchodzącej przebudowy Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce. Remont, który ma pochłonąć około 25 milionów złotych, obejmie tak zwany dolny dysk budynku. Dzięki przebudowie obiekt ma odzyskać jedną ze swoich zapomnianych funkcji. Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne imienia Tadeusza Hołdysa, bo tak brzmi pełna nazwa, stanowi jeden z najsłynniejszych przykładów modernistycznej architektury na ziemiach naszego kraju. Na samym szczycie Sudetów w latach 70. XX wieku powstał obiekt przypominający swoim kształtem lekkoatletyczne dyski. Teraz po tym, jak 6 lat temu budowla została wpisana do rejestru zabytków, prace remontowe mają przywrócić jej dawną funkcjonalność. Jak czytamy dalej, przetarg na remont dolnego dysku, czyli niższej, największej części obserwatorium na Śnieżce wygrała firma Prefabryka z Miłkowa. Zakładana wartość całej inwestycji ma zmieścić się w 25 milionach złotych, co sprawi, że przebudowa ta będzie jedną z najdroższych realizowanych w polskich górach. Remont tej części budynku na Śnieżce miał być zrealizowany już od ponad 10 lat. W przeszłości prace budowlane wstrzymywane były z uwagi na kwestie formalne, pandemię oraz wpisanie obiektu do rejestru zabytków w 2020 roku. Prace, jak wspomniałem, dotyczyć będą w szczególności dolnego dysku, będącego podstawą całej konstrukcji. To tam od lat 70. XX wieku aż do 2015 roku działała restauracja goszcząca wędrowców, którym udało się wejść na najwyższy szczyt Karkonoszy. Problemy techniczne sprawiły jednak, że w połowie ubiegłej dekady miejsce to przestało funkcjonować. Teraz na Śnieżce ma ponownie pojawić się punkt gastronomiczny dla turystów. Prace obejmą wzmocnienie konstrukcji obserwatorium oraz gruntowną odnowę elewacji i zadaszenia. W planach jest też wymiana sieci instalacyjnych oraz dostosowanie obiektu do aktualnych wymogów bezpieczeństwa, zwłaszcza pod kątem ochrony przeciwpożarowej. Zarządcy budynku zaznaczają, że nadchodząca przebudowa nie wpłynie na unikatowy kształt budowli. O budynku zaprojektowanym w latach 70. przez Witolda Lipińskiego i Waldemara Wawrzyniaka niemal od razu po otwarciu zrobiło się głośno. Obserwatorium zostało nagrodzone na Światowej Wystawie Architektury w Meksyku w 1975 roku. Charakterystyczna konstrukcja obiektu odpowiada jego funkcjonalności. W każdym z dysków znajdują się pomieszczenia o innym zastosowaniu. Najmniejszy mieści w sobie obserwatorium meteorologiczne o długoletniej tradycji. Pierwsza działalność naukowa prowadzona była na Śnieżce już w XIX wieku, wtedy jeszcze w starym budynku. Średnia i zarazem środkowa kondygnacja służy jako zaplecze techniczne stacji badawczej, a na samym dole przez lata funkcjonowała wspomniana już turystyczna restauracja.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: To tyle, jeśli chodzi o te rewolucje na Śnieżce, a my wracamy do działań otwartej papierni w ramach dolnośląskiej edycji projektu Narodowego Centrum Kultury, projektu Bardzo Młoda Kultura. W naszym mieście prowadzona była ankieta potrzeb jeleniogórskiej młodzieży. O jej efektach, o wnioskach płynących z tychże badań, przypomnę, rozmawiamy z Maciejem Pieszkałą i Edytą Żabińską z otwartej papierni.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Ja wiem, że porównywanie nie jest dobrą metodą, szczególnie jeśli o diagnozie mowa, no ale padło hasło, że to kilka ośrodków, które brały udział w tym projekcie. Czy mieliście jakoś okazję zestawić wyniki tych badań, jeśli chodzi o inne miejsca na Dolnym Śląsku, czy w kraju? Czy skupialiście się tylko i wyłącznie na tym, co jest wokół nas najbliżej?
3: No, my skupiliśmy się i jak gdyby nasza ta praca badawcza dotyczyła Jeleniej Góry. Jesteśmy w kontakcie z innymi inicjatywami, natomiast wydaje mi się, że bardzo trudno samodzielnie dokonywać jakichś porównań, bo to jest program, który realizuje Narodowe Centrum Kultury i po zakończeniu powstanie pełny raport. No, nam ze względu na naszą specyfikę i miejsce swojego działania, jak i samej Jeleniej Góry, trudno porównywać się z Węglińcem czy z Lubawką, bo no, to są też jeszcze mniejsze ośrodki, które które borykają się jeszcze z innymi problemami, choćby z takimi, że jest mało młodzieży aktywnej. No, my możemy powiedzieć, że jest ich bardzo, bardzo dużo.
1: I to cieszy, ale ten problem może być zauważalny. Zresztą to też jest coś, co pobrzmiewało swego czasu w Jeleniej Górze i myślę, że pewien obraz jeleniogórskiej młodzieży do dziś pokutuje. Z jednej strony cieszy to, że z ich strony była odpowiedź i że w tę ankietę się zaangażowali. No z drugiej, tak jak mówię, jest gdzieś taka myśl i takie postrzeganie jeleniogórskiej młodzieży jako grupy problematycznej, generującej trudności, niespecjalnie pozytywny wizerunek naszego miasta, więc tutaj no, mamy zderzenie z rzeczywistością, czy też dwiema rzeczywistościami. Z jednej strony ludzie, którzy chcą aktywnie działać, z drugiej no, taka młodzież, która właśnie bywa nazywana młodzieżą problematyczną. Czy to w jakiś sposób w tych diagnozach się pojawiało, czy ta grupa docelowa, z którą mieliście kontakt, która w tych ankietach się pojawiała, nie pasowała do tego stereotypu?
4: To znaczy, no zdecydowanie nie pasowała, ponieważ te osoby, które wypowiadały się w ankietach, widziały jednak jakiś taki pozytywny aspekt tego, że gdzieś tam mogą w ogóle się przede wszystkim wypowiedzieć i że widzą w ogóle potrzebę tego, żeby działać, tworzyć. Natomiast no, na pewno jest wiele kwestii takich ograniczających tutaj. Jeżeli chodzi o samą młodzież, to młodzież jest no, bardzo taka skłonna do działania, ale myślę, że właśnie brakuje im takiego impulsu, że mogą coś zrobić, takiego jakby miejsca, gdzie mogą pewne rzeczy pokazać, gdzie ktoś im może jakby wskazać drogę, chociaż gdzieś tam małe wskazówki, w jaki sposób oni mogliby się rozwijać w tych różnych aspektach, które wskazali, tak? Bo wskazali właśnie film, malarstwo, fotografie czy sporty, tak? To kwestia tego, żeby im po prostu wskazać drogę. Myślę, że to jest takie kluczowe.
1: No i otwarta papiernia jest taką przestrzenią, w której ten wiatr w żagle można złapać i obrać taki kierunek, który będzie odpowiedni właśnie dla każdego. No i taki kierunek, mam nadzieję, też będzie się udawało obierać w kontekście działań otwartej papierni, a perspektywa tego najbliższego czasu wyjątkowa ze względu na fakt, że no, za chwilę o jubileuszu będziemy mogli mówić, który też wiąże się z tymi wydarzeniami.
3: No tak, już za miesiąc, a właściwie mówiąc uniwersalnie, pod koniec października nasze 8 urodziny, gdzie no, szykujemy dość bogaty program. Natomiast wtedy też pokażemy jeden z elementów inicjatywy Bardzo Młodej Kultury, czyli teledysk, na którym młodzi teraz pracują. Jest one, zdjęcia są właśnie realizowane nad naszym polskim Bałtykiem. Także szykuje się no, trochę pokazanie tego, ile udało nam się przez te lata zrobić. Będziemy Was zapraszać na szereg wydarzeń, bo jeszcze wcześniej, przed tym 17 października, no, tworzymy też przestrzeń, która się świetnie sprawdza, czyli zapraszamy na już wtedy czwarty slam w otwartej papiernie. To jest super inicjatywa, która gromadzi zarówno osoby piszące, jak i osoby, które chcą posłuchać czyichś tekstów. Ostatnie wydarzenie pokazało, że mieliśmy gości z Polski, bo to jest cała kultura slamowa, także zapraszamy, żeby odbierać punkty z naszego miejsca. No i jesteśmy w tym procesie, aby stać się karkonoską ligą slamów poetyckich, także wiemy, że jest tutaj wiele zdolnych ludzi i to jest jeden z naszych cyklicznych wydarzeń i już 17 października o godzinie 18 w otwartej papierni.
1: Zatem i poetycko będzie się można wykazać, ale w zasadzie przekonać, że niezależnie od dziedziny sztuki okazuje się, że po raz kolejny zresztą, że Otwarta Papier nie jest tym miejscem, w którym tych inspiracji i pomysłów na samorealizację można szukać. O tych projektach i działaniach w kontekście diagnozowania potrzeb młodzieży mówiliśmy troszkę jako fakcie, który się już wydarzył, no bo to takie działania, które się oficjalnie zakończyły, związane były z konkretną grupą, no ale myślę, że tak czy inaczej jest to moment, w którym jednak możemy zapraszać i mówić o tym, że mimo, że ta diagnoza się zakończyła, to wasze drzwi fizycznie i symbolicznie są otwarte dla tych, którzy jakieś pomysły mają, szukają. Ta przestrzeń do realizacji jest dla nich wskazana, więc rozumiem, że jeśli ktoś nas teraz słucha i czuje się częścią młodego jeleniogórskiego społeczeństwa, to może przyjść, może skorzystać.
3: No byłoby już tak zupełnie bardzo, bardzo lirycznie, bo Edyta, która jest teraz z nami, właśnie dzięki audycji Rozmowie z Tobą trafiła do nas. Już od kilku miesięcy jest w zespole, więc to jest bardzo miłe, że zgłaszają się osoby, którym naprawdę się chce i się włączają, także oby tych kontaktów takich było jak najwięcej.
1: I też o ten podział w kontekście młodzieży pytałem właśnie pod takim kątem, że pewnie jest grupa tych, którzy tej aktywności potrzebują, a nie do końca wiedzą jak, gdzie, więc ze śmiałością Otwartą Papier nie można odwiedzać, rozumiem.
4: Tak, jak najbardziej zapraszamy do Nowego Rynku. Otwarta Papier jest ciągle dla Was otwarta. Czekamy na Was.
1: A zapraszali, przypomnę, Maciej Pieszkała i Edyta Żabińska. My z kolei w programie Radia Złote Przeboje zmieniamy teraz temat.
2: Kryminalna Jelenia Góra.
1: Teraz policyjna przestroga. W ostatnim czasie odnotowano szereg zgłoszeń dotyczących oszustw związanych z zakupem opału. Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego policjanci ostrzegają przed oszustwami na węgiel czy pelet. Niska cena i obietnica błyskawicznej dostawy powinny szczególnie wzbudzić naszą czujność. Oszuści pobierają zaliczki, a nawet pełną kwotę i nie wywiązują się z umowy. Policjanci apelują więc o ograniczone zaufanie przy płatnościach internetowych. Utrzymujące się wysokie ceny węgla oraz peletu to problem wielu osób. Niestety podczas poszukiwań najtańszych ofert sprzedaży możemy natrafić na oszustów. Z pozoru atrakcyjne oferty oraz obietnice szybkich i łatwych dostaw kuszą potencjalnych nabywców. W rzeczywistości są to działania naciągaczy, którzy starają się wzbogacić naszym kosztem. Policjanci przypominają, że pomysłowość oszustów nie zna granic. Przestępcy idąc z duchem czasu tworzą kopie stron internetowych firm zajmujących się sprzedażą opału. Należy dokładnie przyjrzeć się adresowi strony, ponieważ bardzo często w nazwie domeny znajduje się literówka albo przekręcona, czy też niepełna nazwa firmy. Najlepiej samodzielnie wpisać adres w oknie przeglądarki, ponieważ w ten sposób unikniemy stron podszywających się pod legalnie działające firmy. Wiele oszustw opiera się na tym samym schemacie, ofercie na opał z zaliczką. Fikcyjna firma obiecuje nam dostarczenie ekogroszku, peletu lub węgla po okazyjnej cenie po wpłacie przez nas całej kwoty lub zaliczki, a reszta ewentualnej zapłaty odbędzie się przy odbiorze. Niestety pomimo dokonania przelewu węgiel, jak można się domyślać, nie dociera do klienta, a samo ogłoszenie lub strona internetowa oszustów, jak i ich numery telefonów kontaktowych znikają po pewnym czasie lub po prostu nikt nie odpowiada na wiadomości. Może się zdarzyć, że wspomniani wcześniej sprzedawcy zastosują metodę bez zaliczki, lecz wtedy dowiadujemy się, że nasze zlecenie będzie realizowane w późniejszym czasie i tym sposobem oszuści zachęcają mimo wszystko do dokonania zaliczki na wskazane konto. W ostatnim czasie mieszkańcy Dolnego Śląska, 31-latek oraz 67-latek, padli ofiarą oszustwa podczas takiego zakupu przez internet. Mężczyźni znaleźli na jednym ze znanych portali ofertę sprzedaży granulatu opałowego i skontaktowali się ze sprzedającym. Po uzgodnieniu szczegółów dokonali płatności. 31-latek przelał kwotę blisko 8 tysięcy złotych, a drugi pokrzywdzony przelał zaliczkę w kwocie blisko 3700 zł. Po otrzymaniu pieniędzy sprzedający zerwał kontakt, a ogłoszenie zniknęło z portalu. Do chwili obecnej pokrzywdzony nie otrzymał zakupionego towaru, a sprawą zajmują się policjanci. Zatem podsumowując, kupujmy i zamawiajmy u sprawdzonych, zaufanych sprzedawców. Sprawdzajmy, czy posiadają prawdziwe dane, opinie i komentarze. Uważajmy na phishing, strony internetowe podszywające się pod istniejące firmy. Sprawdzajmy ich autentyczność. Warto uważać na atrakcyjne ceny i okazje. Oszuści zazwyczaj kuszą właśnie niską, nietypową ceną. Musimy zastosować ograniczone zaufanie do konsultantów telefonicznych. Nie wszyscy mają dobre zamiary. No i co najważniejsze, jeśli już otrzymujemy takie zamówienie, to przy odbiorze warto dobrze skontrolować produkt, który otrzymaliśmy.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Chwilę temu oficjalnie powitaliśmy jesień, jeśli więc już teraz zaczynacie tęsknić za latem i na wspomnienie wakacji łezka wokół się kręci, no to mam dobry sposób na to, jak te wakacje sobie przypomnieć, a dokładnie jak przypomnieć sobie letnie i wakacyjne podróże, bo w przeróżne podróże również w tym sezonie będzie można wyruszyć w sobieszowskim Muflonie. Tamtejszy oddział Jeleniogórskiego Centrum Kultury powraca z bajkowymi podróżami po kulturze, na które niezmiennie zaprasza Agnieszka Gierus.
5: 4 października o godzinie 11.11 spotykamy się na pierwszych w tym sezonie baśniowych podróżach po kulturze, a temat bardzo tajemniczy, tam gdzie budzą się smoki. Przed nami nie tylko niezwykłe spotkanie ze smokami z różnych stron świata, ale również po raz pierwszy taka gra terenowa, która odbędzie się w obrębie sali widowiskowej, podczas której czeka na nas 8 zadań i 8 smoków, które musimy obudzić, aby dojść do wielkiego finału. Mamy nadzieję, że wszyscy się tam spotkamy. Czekamy na Was już 4 października, godzina 11.11, sala widowiskowa Jeleniogórskiego Centrum Kultury Muflon. Do zobaczenia!
1: A nieco starszych miłośników sztuki zapraszam do Jeleniogórskiej Galerii BWA, która szykuje się do obchodów jubileuszu 50-lecia. Te najważniejsze wydarzenia dopiero w listopadzie, ale już teraz można oglądać wystawę prac Marka Szyryka. To propozycja na najbliższe dni, a o szczegółach Piotr Machłajewski.
6: Po raz trzeci gościmy w naszej galerii profesora Marka Szyryka. Tym razem prezentujemy jego wystawę pod tytułem Historie. To są tak naprawdę 3 różne wystawy połączone w jedną, bo Marek Szyryk, profesor Łódzkiej Szkoły Filmowej, jest oczywiście znany w Polsce jako fotograf, a więc prezentujemy jego prace fotograficzne, które są poświęcone przede wszystkim górom Karkonoszom, a więc jest to podsumowanie 40 lat wędrówek Marka Szyryka po górach. Oprócz tego obejrzeć można wystawę malarstwa. Marek Szyryk odkrył w sobie potencjał malarski i zaczął tworzyć tą techniką, w tej technice, a więc mamy na ścianach pracę z 2 cykli. Jeden cykl jest poświęcony wyprzedażom i komercjalizacji postępującej w naszym kraju i na świecie, komercjalizacji wszystkiego, natomiast drugi cykl jest poświęcony tematyce szczególnie ważnej w tym momencie, mianowicie dotyczy nieba i tego, jak to niebo jest zawłaszczane, a więc podczas wojny na Ukrainie niebo kojarzy się z niebezpieczeństwem, na niebie pojawiają się samoloty, drony i to właśnie maluje Marek Szyryk, a więc taką wystawę podzieloną na 3 części obejrzeć można w BWA.
1: I tym zaproszeniem kończymy to wydanie programu Radia Złote Przeboje. To był magazyn Tydzień w Jeleniej Górze, a za uwagę dziękuję już Igor Kociubiński.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.

0: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Reklama. Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
10: Coraz chłodniej nam się ostatnio robi, pogoda bywa coraz bardziej kapryśna, no ale data w kalendarzu zobowiązuje. Z latem czas się już pożegnać, czas powitać jesień, no i o tych warunkach pogodowych w naszym regionie będziemy rozmawiać również w tej godzinie z Radiem Złote Przeboj na 106,2 FM. Igor Kociubiński, witam Was bardzo serdecznie i jak zwykle w weekend zapraszam na program Tydzień w Jeleniej Górze. Dokładniej o warunkach na górskich szlakach będzie mowa.
11: Apel karkonoskich goprowców: po chłodnych nocach szlaki są mokre i niezwykle śliskie.
10: Ale to nie jedyny temat, który w przeglądzie wydarzeń tygodnia przygotował dziś dla Was Grzegorz Pałka. Sprawdzimy także, co dzieje się aktualnie w związku z tegoroczną odsłoną jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego.
11: 4 600 000 zł. Tyle jest do wydania w trwającej obecnie edycji jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego.
10: W ostatnich tygodniach sporo mówiliśmy o działaniach jeleniogórskiej policji, między innymi o akcji Bezpieczna droga do szkoły, która we wrześniu trwa i prowadzona jest w całym regionie. No ale o bezpieczeństwo najmłodszych, choć w nieco innych sferach, dbają przedstawiciele władz gminy Kamienna Góra. To właśnie tam odbywa się teraz 8. już Forum Bezpieczeństwa Młodzieży.
12: Za każdym razem angażujemy w to wydarzenie młodzież ze wszystkich naszych szkół. Są to setki młodych ludzi, których próbujemy przygotować na problemy aktualne, które tu i teraz mogą ich spotkać.
10: Oprócz tego zajrzymy do karkonoskich lasów, a tam niestety kryje się w dalszym ciągu sporo pamiątek po II wojnie światowej. Będą wiadomości kulturalne, będą propozycje dla miłośników kina, bo weekend to czas filmowych premier, więc jak zwykle w magazynie Tydzień w Jeleniej Górze sprawdzać będziemy, co nowego, co ciekawego na srebrnym ekranie. Ale najpierw temat turystyczny i spotkanie z pierwszym dziś gościem.
13: Dzień dobry, Anna Wójcikiewicz, PTTK, oddział Sudety Zachodnie w Jeleniej Górze.
9: Tydzień w Jeleniej Górze.
10: Będziemy Państwa informować, pewnie też trochę zachęcać, a może i nawet bardzo zachęcać do tego, żeby skorzystać z kursu przewodnickiego, który właśnie rusza. No i to jest okazja dla tych, którzy zawsze marzyli o tym, żeby na górskim szlaku pojawić się w troszkę innej roli niż roli turysty. Zanim o szczegółach powiemy, to ja o sam kurs chciałbym zapytać. Czym on jest? Na początek może taka krótka wizytówka.
13: Tak, właśnie w tym momencie trwa nabór na kurs dla kandydatów na przewodników górskich sudeckich trzeciej klasy, którego nasz oddział, oddział Sudety Zachodnie w Jeleniej Górze jest organizatorem. To są bez wątpienia dwa fajne lata, które są okazją do poznania naszych pięknych gór, miejsc też nieoczywistych, a przede wszystkim zdobycia fajnej wiedzy przekazanej przez wyszkolonych wykładowców i doświadczonych przewodników, ale też do czego mogę zachęcić, jest to fajna możliwość do poznania nowych, ciekawych ludzi, ale też nawiązania takich relacji, które nierzadko są przyjacielskie i zostają z nami na lata. Myślę, że to jest fajna przygoda, podczas której mamy taką okazję do poznania tych Sudetów troszeczkę z innej perspektywy, bo poznamy ich historię ciekawą, architekturę, kulturę, oczywiście przyrodę. I myślę, że to też jest fajny czas, żeby zdobyć tą wiedzę, doświadczenie, a później poprzez zdobycie kwalifikacji prowadzenie grup turystów po naszych szlakach przepięknych sudeckich.
10: Jak w praktyce wygląda ten kurs, jeśli chodzi o tę stronę edukacyjną, bo o korzyściach pewnie jeszcze sobie powiemy, natomiast jeśli dziś rozważamy taką możliwość, no to czego się spodziewać?
13: Ten kurs trwa dwa lata, zaczyna się w tym roku 2026 do 2028. On jest bardzo intensywny, to trzeba sobie od razu powiedzieć. Jego zaletą jednak jest to, że jest stacjonarny, chociaż mamy dużo takich informacji z boku, że te zajęcia teoretyczne mogłyby się odbywać w formule online, jednak my chcemy być na tym kursie w czasie rzeczywistym, bo też ten czas, który jest teraz i ta gonitwa, którą mamy obecnie, gdzieś nam zatraca te kontakty interpersonalne, a jednak tej pracy my na tym bazujemy. Także ja sama osobiście uważam, że stacjonarna formuła jest jak najbardziej okej, a sama jestem też absolwentką kursu przewodnickiego i myślę, że to nie jest nic trudnego, czy troszeczkę jest to wymagające, żeby i wymaga dużej organizacji i determinacji, żeby na tym kursie się znaleźć. W każdym tygodniu są wykłady teoretyczne, raz w tygodniu, a i też raz w tygodniu w niedzielę będzie wycieczka w terenie. Przed uczestnikami solidna dawka wiedzy i pracy właśnie w terenie, minimum 150 godzin zajęć teoretycznych oraz co najmniej 40 dni szkolenia praktycznego. Tak to wygląda. Kurs kończy się egzaminem państwowym, który właśnie nadaje te kwalifikacje do późniejszej pracy z ludźmi.
10: Czyli mówiąc w skrócie, każdy weekend na szlaku od momentu rozpoczęcia kursu.
13: Dokładnie tak, każdy weekend na szlaku, ale tak jak mówię, jest to fajna przygoda, niesamowite wspomnienia, które zostają potem z nami na dłużej. I może na początku wydawać się to trudne, ale potem... Później gwarantuję, że będzie brakowało tych spotkań i tych relacji.
10: Na szczęście przewodnicy są z reguły takimi osobami, które są otwarte na drugiego człowieka, więc domyślam się, że również po zakończeniu kursu tych okazji do spotkań nie będzie brakowało. Natomiast zakres tematyczny jest, jak pani wspomniała, dość duży, więc tutaj rozpiętość tych tematów, z którymi się spotkamy, też może być spora, bo to nie tylko wiedza na temat szlaków, to kilka innych dziedzin.
13: Tak, dokładnie, to nie tylko szlaki, chociaż bardzo trzeba się orientować w terenie, bo to będzie topografia, ale tutaj obszar tej wiedzy jest bardzo rozległy. To będzie geologia, to przede wszystkim jest metodyka pracy z ludźmi, to jest też pierwsza pomoc, to jest architektura. Mnóstwo dużej wiedzy, bardzo szczegółowej, bardzo obszernej. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że nie uczyłam się tak dużo nawet na studiach, jak na tym kursie, ale mogę powiedzieć, że warto. Warto przede wszystkim ze względu na wykładowców i tych doświadczonych przewodników. Takiej wiedzy Państwo nie znajdziecie w internecie i znajdziecie może ciekawostki, ale tutaj będziecie mieć wszystko w pigułce i bardzo profesjonalnie.
10: Jeśli bierzemy pod uwagę taką możliwość, no to mogą pojawić się wątpliwości, czy też pytania pod tytułem, czy ja muszę coś wiedzieć, czy jednak priorytetem jest to marzenie pod tytułem chcę zostać przewodnikiem, ale zaczynam od zera, czy jednak jakaś baza wiedzy jest już wymagana, jakieś kwalifikacje na dzień dobry, na starcie są nam potrzebne?
13: Tak, na początku, prawdopodobnie na pierwszym tym naszym zjeździe, będzie test otwarty, około 100 pytań z takiej wiedzy ogólnej, z geografii, historii, właśnie tej topografii, ale proszę się o to nie martwić, czy ktoś zda test, czy nie zda. Dla nas jest to ważne o tyle, żeby sobie zweryfikować, od czego startujemy, na jakim jesteście poziomie, żeby móc też dostosować wtedy ten kurs. Jesteśmy elastyczni, to proszę się nie stresować, natomiast troszkę trzeba się wykazać wiedzą.
10: Tej wiedzy będziemy zdobywać stopniowo coraz więcej wraz z czasem i tym, jak ten kurs będzie postępował, natomiast wiedza i ta baza wiedzy to jedno. W pracy przewodnika oprócz tej wiedzy przydatne są też takie kompetencje, które związane są chociażby z komunikacją czy kontaktem z drugim człowiekiem. No i te predyspozycje chyba dość pożądane, jeśli mówimy o takim trybie edukacyjnym, który ma prowadzić do pracy już na szlaku domyślnie, nie w sytuacji, kiedy na przykład zdobywamy wiedzę tylko i wyłącznie dla siebie, ale rozważamy to jako formę drogi zawodowej.
13: Tak, dokładnie. No, przede wszystkim jest to praca z ludźmi, więc trzeba lubić taką pracę, jest to bezpośredni kontakt. Trzeba wiedzieć, jak do tego podejść, jak przygotować ludzi do wycieczki. Trzeba wiedzieć, z jaką grupą ma się do czynienia, czy to są osoby starsze, czy to jest wycieczka szkolna, jak mają być dostosowane ubiór do warunków pogodowych, i tu jest takich szereg sytuacji. No, na pewno trzeba być bardzo zdyscyplinowanym i no, jest to odpowiedzialność, tak prowadzenie grupy jednak wymaga od nas takich kompetencji. No i przede wszystkim trzeba lubić tą pracę. Też jeśli chodzi o kondycję fizyczną, to zdrowie jednak jest gdzieś ważne, jeżeli chcemy się wybrać w góry.
9: Tydzień w Jeleniej Górze.
10: O tych kwalifikacjach, które trzeba posiadać, by starać się o przewodnicką blachę, opowiada dziś w naszym magazynie Anna Wójcikiewicz do tegorocznego kursu przewodnickiego, który w październiku startuje w Jeleniej Górze. I jeszcze wrócimy w tym odcinku magazynu Radia Złote Przeboje.

0: Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś rockowe duety. No to będzie Meat Loaf i Patty Russo. Wokalistka, aktorka, która towarzyszyła artyście przez ponad 20 lat jego kariery. Nagrywała z nim największe przeboje i słuchać ją było choćby m.in. w takim hicie jak I'd Lie For You. Występowała też w teledyskach, choćby w tej piosence, porównywalnej czasami z muzyką do Pięknej Bestii, bo w I Would Do Anything For Love, Meat Loaf wciela się w postać tego obrzydliwego. Ta współpraca Meat Loafa i Russo zakończyła się w 2014 roku, ponoć na koniec trochę się pokłócili, posprzeczali. Ale jak mówiła Russo w późniejszych wywiadach, absolutnie nie ma do Meat Loafa żadnego żalu.

Aha, w Radiu Złote Przeboje, w jesienną niedzielę, chociaż dzisiaj to akurat letnio. Sporo osób i tak już wyjeżdża za granicę, robi sobie wakacje i co? No nic, jak zwykle na All Inclusive o 7-8 rano zaczyna się walka o leżaki, czyli bierzemy ręczniki, rzucamy najbliżej basenu czy morza na leżaki i idziemy spać. Ostatnio jednak kłótnie z tym związane przybierają różne rozmiary. W Grecji na jednej z plaż pobili się dwaj 80-latkowie, interweniowały służby. W Hiszpanii turysta biegł na leżak tak szybko, że się poślizgnął i doznał urazu głowy. No właśnie, ja to po prostu przychodzę już tak późno na tę plażę i na ten basen, że ludzie, którzy tam są, wracają do pokojów. Więc o ten leżak rano nie muszę walczyć. Ale w weekend zawsze rano wstaję. Paula Abdul.

Sylw, Radiu Złote Przeboje. W naszych wiadomościach o 9 za niecałe 3 minuty o wielkim sukcesie polskich siatkarzy, którzy wczoraj wieczorem, ale szczegóły w tej sprawie już za chwilę.

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
11: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Reklama.
14: Tu Radio Złote Przeboje, w niedzielę o godzinie 9:00, czas na wiadomości.
15: Marsz ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczcili pamięć ofiary nożownika. Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Dwa cele siatkarzy osiągnięte w jeden wieczór. Jest tytuł i bilety do Los Angeles. Agnieszka Trojanowska, BIS. Mieszkańcy Jarosławia oddali hołd księdzu, który zginął w czwartek w ataku nożownika na terenie tamtejszego opactwa. Wczorajszy marsz przeszedł z rynku pod świątynię, gdzie doszło do ataku. Podejrzewany to 31-letni Ukrainiec, u którego lekarze zdiagnozowali ostre zaburzenia psychotyczne.
16: Brakuje słów. Myślę, dlatego ta cisza dzisiaj oddaje to wszystko, co nami targa, tak?
17: Nie obchodzi nas to, co to był za człowiek i z jakich powodów. To nie jest marsz nienawiści, tylko niezgody na to, co się wydarzyło.
15: W ataku ranne zostały jeszcze 4 osoby, w tym 2 duchowni i kobieta. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie, ale mężczyzna trafi do szpitala. Jego stan nie pozwala na przesłuchanie. Mieszkańcy Krakowa głosują. O godzinie 7:00 w stolicy Małopolski rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Swój głos krakowianie mogą oddać w jednym z 454 obwodów czynnych do godziny 21:00. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Przejazd przez Warszawę dziś z utrudnieniami w 7 dzielnicach stolicy z powodu 48. już maratonu warszawskiego. Część ulic w pobliżu startu i mety biegu u podnóża Pałacu Kultury jest już zamknięta od piątku. W trakcie trwania biegu nieprzejezdne będą Aleje Jerozolimskie od Kruczej do Mostu Poniatowskiego, sam most, Aleja Waszyngtona, Grochowska i jezdnia od Alei Zielenieckiej. Biegacze dotrą aż do Ronda Wiatraczna. Nieczynne będą również most Świętokrzyski i Most Gdański, którym sportowcy wrócą na lewobrzeżną stronę Wisły. Polska siatkówka potęgą. Nasza męska reprezentacja po raz drugi z rzędu zdobyła Mistrzostwo Europy. Biało-czerwoni pokonali w finale w Mediolanie Francuzów 3-1.
18: Świetnie to wytrzymaliśmy jako zespół, również zdrowotnie i fizycznie, także bardzo, bardzo się z tego cieszę i po raz kolejny mogliśmy podnieść i obronić tytuł Mistrza Europy, co myślę, że jest niezwykłym wyczynem.
15: Mówił kapitan naszej reprezentacji Aleksander Śliwka. Stawką finału był nie tylko tytuł mistrzowski, ale i przepustka na Igrzyska Olimpijskie, które za 2 lata odbędą się w Los Angeles.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
14: Już nad całą Polską piękne słońce, małe chmury w okolicach Koszalina, ale po południu już wszędzie będzie dobrze. Ciepło od 18 stopni nad morzem, przez 20 w centralnej części kraju, po 22 na Dolnym Śląsku. Ja tak mówiłem wczoraj o tym słabym meczu naszych piłkarzy z Bośnią Hercegowiną, a nasi siatkarze pokazali, jak mocny jest polski sport. Przynajmniej na parkiecie, a nie na boisku. Radio Złote Przeboje. Tym mistrzostwem Europy siatkarzy to my się chyba jeszcze w tej godzince zajmiemy.
13: Zaprasza Kacper Sosnowski.
14: I gram Pink Floyd.

10 po 9 dziś w Złotej Piątce rockowe duety i za nami no też taki duet, można powiedzieć trochę rockowy, na pewno wokalno-saksofonowy, który obchodzi właśnie 31 lat od swojego wejścia na scenę. To dokładnie rok temu, dlatego wystąpili razem w Opolu, wtedy świętowali okrągły jubileusz. No ja bym jednak jakieś występy panów Piasecznego i Chojnackiego na żywo chętnie obejrzał, bo to byłby taki piękny powrót do lat 90. A co rok 2001 w muzyce? Trochę sobie polatamy. No Angels, Daylight in Your Eyes.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: O, pieskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Reklama.
12: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Ricky Martin. Tanecznie w Radiu Złote Przeboje. A teraz złote duety rockowe, bo to w ramach cyklu
1: Złota Piątka.
0: Under Pressure. Historia tej piosenki to historia znajomych Queen i Davida Bowiego. Był pod ręką, mieszkał blisko studia w Mount Hall w Szwajcarii, gdzie Queen nagrywał akurat płytę. I wpadł wokalista w odwiedziny na plotki i na drinki. Najpierw Bowie miał zaśpiewać chórki do utworu Cool Cat, ale muzycy szybko uznali, że wolą stworzyć coś zupełnie nowego. Śpiewali razem, kombinowali w studiu. Tak brzmiała pierwotna wersja kompozycji. Bowie dośpiewał swoje, ale z tą finalną wersją był pewien problem, bo muzycy z silnym ego, Mercury i Bowie właśnie, mieli inne poglądy na wykończenie i brzmienie utworu. Dobrze, że się w końcu dogadali.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3 sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
6: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
5: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
6: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
5: Nie bujasz?
6: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
7: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Kolejny duet w Radiu Złote Przeboje. Krawczyk i Bartosiewicz. Piękny duet, a wczoraj to mieliśmy wielką, piękną ekipę. Polscy siatkarze, przypomnę, pokonali Francję w finale Mistrzostw Europy i zdobyli złoto. Tak cieszyli się komentatorzy Polsatu Tomasz Swędrowski i Wojciech Drzyzga.
1: Tomasz Fornal, teraz wszyscy biegają! 25 do 16! Wygrywamy czwartego seta! Całe spotkanie 3 do 1! Jesteśmy po raz trzeci mistrzami Europy!
2: I bronimy ten tytuł! Brawo, brawo, brawo!
0: No pewnie, że brawo, brawo, brawo, a ja dodam, że po finale nasi zawodnicy pobawili się w pociąg. Konduktorem był Tomasz Fornal. Tak, świętowali Mistrzostwo Europy. Fajnie, że z muzyką, prawda? To może teraz dla siatkarzy, a niech tam i dla kibiców polskiej siatkówki. Liquida.

0: And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, cause all the stuff you'd rather play. Niecałe 3 minuty i będzie 10 w naszych wiadomościach. Już za chwilę przeniesiemy się do Krakowa, tam przedterminowe wybory na prezydenta miasta.
1: Autopromocja.
2: Uwaga, nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszlę.
5: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja.
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy?
15: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
0: Słuchacie Radia Złote Przeboje, już jest godzina 10:00, zapraszamy na wiadomości.
16: Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Mieszkańcy Madrytu wyszli na ulicę, by bronić eksmitowanej seniorki. Polska siatkówka najlepsza w Europie. Tytuł został utrzymany. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Krakowie dziś głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Lokale zostały otwarte punktualnie o godzinie 7, a głos uprawnieni mogą oddać do 21. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Cały czas obowiązuje cisza wyborcza. Zakazane jest m.in. zachęcanie do głosowania na konkretną osobę, rozpowszechnianie materiałów wyborczych, wygłaszanie przemówień i podawanie wyników sondaży, przypomina dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko.
17: Z naszej strony znowu apel, aby rzeczywiście tą ciszę wyborczą przestrzegać. Niech będzie tym okresem takim na zastanowienie się, na kogo oddać swój głos.
16: Cisza potrwa do zamknięcia lokali wyborczych. 6 osób zginęło w wyniku rosyjskich ataków na ukraińskie obwody Zaporoski, Sumski i Kijowski. Minionej nocy Kijów również był pod rosyjskim ostrzałem. Według Państwowej Służby do spraw sytuacji nadzwyczajnych trafiony został budynek niemieszkalny, gdzie zginął mężczyzna. Dron uderzył też w warsztat samochodowy. Ratownicy dodali, że pojawiają się doniesienia o dymie unoszącym się nad obwodem kijowskim. Według wstępnych informacji po ataku płonął tam magazyny. Rośnie skala protestów w Madrycie, aby wyrazić solidarność z 87-letnią mieszkanką, która siłą została eksmitowana ze swojego mieszkania. Kobieta przez 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej dzielnicy. W trwających od wczoraj manifestacjach tysiące osób wyszło na ulicę stolicy Hiszpanii w proteście przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu.
18: Mam nadzieję, że to okaże się punktem zwrotnym w całej tej sprawie, w tym ogromnym problemie, jakim jest kwestia mieszkalnictwa. Jeśli tak się stanie, to jestem gotów tu zostać tyle, ile jest to potrzebne. Czas zmienić reguły gry, a ja dokładam swoją cegiełkę po to, o ile to możliwe, nadać tym działaniom konkretny wymiar i znaczenie.
16: Demonstranci domagają się wzmocnienia ochrony lokatorów. I na koniec przypomnienie. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn utrzymała tytuł. Biało-czerwoni pokonali w finale Mistrzostw Europy Francję. Nasi siatkarze w tym sezonie zdobyli także złoto Ligi Narodów.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
19: W Warszawie, gdzie biegają maratończycy, 16 stopni, taka też temperatura teraz w polskich miastach. Ale po południu będzie o 4-5 stopni cieplej. I sporo słońca. Wszędzie padać dziś nie powinno. Kacper Sosnowski, witam w niedzielny jeszcze poranek, dla co po niektórych pewnie. Jeszcze niektórzy się przeciągają, jeszcze tak o 3 po 10, no to wczesna pora. Radio Złote Przeboje. U nas dziś rokowe duety, fantastyczny będzie jeden duet, na razie nie zapowiem. Będzie także informacja, w czym może przydać nam się płyn do mycia naczyń. I oczywiście nie chodzi o mycie naczyń. A to perfekt.

Radiu Złote Przeboje teraz muzycy, którzy śpiewali w zespole, potem robili sobie przerwy i znów do tego samego zespołu wracali. No bo Phil Collins przed momentem, w sumie na 20 lat związany z Genesis, chociaż dwa razy miał przerwę z nimi. A teraz będzie Annie Lennox sama, bo w Eurythmics zakończyła działalność na początku lat 90. Po tym jak była karierą zmęczona, ale odpoczęła dwa lata, zajęła się rodziną i ruszyła do solowej działalności, wydając dwie płyty. To nagranie z pierwszej płyty. Ale po tych sukcesach znowu Lennox do Eurythmics wróciła. I bardzo dobrze.

0: ma nam w radiu Złote Przeboje. A skoro dziś niedziela, to teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś rockowe duety. No to będzie Elton John i Kiki Dee. Skąd ta współpraca się wzięła? Otóż Kiki wyjaśniła kiedyś, że zarówno ona, jak i Elton byli wielkimi fanami duetów i klimatu piosenek lat 60. A że te przemijały, no to sami nagrali coś w tym stylu. Wyszedł z tego drugi najlepiej sprzedający się utwór 76 roku. Pierwszym było Save Your Kisses For Me. Też czasem to gramy. No to dodam jeszcze, że to był pierwszy numer jeden Eltona w jego ojczyźnie, w Wielkiej Brytanii. Na następny w postaci Sacrifice czekał 14 lat. No łatwo nie miał.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Zobacz, Stasiu, soku.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
12: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
13: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
12: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
13: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
12: Nie bujasz?
13: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
14: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
15: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
16: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
17: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
18: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3 sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
19: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
19: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
19: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
19: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
19: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Gondaj Dance Band w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś duety, no to Cosa della Vita, piosenka z 93 roku. Eros Ramazzotti nagrał ją sam, na swój album. W tej tylko włoskiej wersji kiedyś brzmiała tak. Bardziej surowo i prościej. A kilka lat później, gdy piosenkarz tworzył CD z największymi przebojami, postanowił utwór nieco odświeżyć. Anglojęzyczną partię dopisała zaproszona do współpracy Tina Turner. Utwór duet nagrał razem w Bolonii. No, włoski klimat musiał być. I dopiero wtedy nagranie podbiło całą Europę.

Tu Radio Złote Przeboje tuż przed południem, bo za 3 minuty u nas wiadomości. A w nich o tym, że Warszawa dzisiaj w centrum i nie tylko zamknięta. I po Opolu też będzie jeździło się z trudem. Szczegóły za chwilę. Kacper Sosnowski, ja się kłaniam. Wojtek Babiarczyk przy tym mikrofonie już za chwilę.

0: autopromocja.
1: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
3: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
2: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
6: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 12, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
7: Spędziły noc w śpiworach w Tatrach Zachodnich. 4 Polki odnalezione. Niemowlę i małe dziecko wśród rannych w kolejnym rosyjskim ataku. Biegi i maratony w całym kraju. Ruch i radość dla biegaczy, utrudnienia dla kierowców. Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 polskie turystki szczęśliwie odnalezione w Tatrach Zachodnich. Nocowały w śpiworach obok Szałasu w Dolinie Jamnickiej. Są całe i zdrowe. Słowaccy ratownicy górscy prowadzili akcję poszukiwawczą przez całą noc. 6 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w nocnym ataku Rosji na Ukrainę. Pociski i drony spadły m.in. na Kijów oraz obwody sumski i zaporoski. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
8: Szef administracji obwodu zaporoskiego Michał Semikin poinformował o 3 zabitych i 4 rannych w regionie. 1 mężczyzna zginął w Komyszu-Wasze, a 2 osoby w Nowotaryjsku. Policja poinformowała na telegramie, że Rosjanie użyli kierowanych bomb lotniczych na obwód sumski. Zginęły tam 2 osoby, a aż 28 zostało rannych. Wśród nich 11-miesięczne i 8-letnie dziewczynki oraz 2 nastolatków. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, placówki oświatowe i administracyjne.
7: Pod ostrzałem znalazł się również Kijów. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych dron uderzył w budynek niemieszkalny oraz w warsztat samochodowy. Poważne utrudnienia w ruchu w Opolu z powodu dzisiejszego półmaratonu. W biegu uczestniczy około 1600 osób. Część ulicy w Opolu wyłączono z ruchu. Samochody i autobusy będą mogły wrócić do normalnego ruchu po godzinie 14. Biegacze także na ulicach stolicy w 7 dzielnicach Warszawy. Mieszkańcy i turyści muszą liczyć się dziś z utrudnieniami. Po raz 48 przez miasto biegnie maraton warszawski spod Pałacu Kultury aż do Ronda Wiatracznego i z powrotem. O utrudnieniach w Warszawie Tomasz Węsk.
9: Organizatorzy zapewniają, że będą otwierali ulice tak szybko, jak to możliwe, ale niektóre w Śródmieściu i przy bezpośrednim sąsiedztwie pałacu zostaną otwarte dopiero około północy. Zmiany w kursowaniu dotkną 16 linii tramwajowych i 25 autobusowych.
7: W Warszawie na różnych dystansach biegnie dziś ponad 20 tysięcy osób. W ten weekend biegacze mieli także do wyboru Gdańsk. W półmaratonie i w biegach towarzyszących bierze udział także ponad 20 tysięcy biegaczy.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Cudownie zrobiło się nad Polską, jeśli chodzi o pogodę. Wszędzie sporo słońca, najwięcej będzie go dzisiaj w centrum, a także na zachodzie kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej o 12 było na Helu, tam zaledwie 15 stopni, a najcieplej we Wrocławiu 20. Trzy minuty po godzinie 12 to jest idealny moment na to, żeby zaprosić Was na to muzyczne, niedzielne rendezvous ze złotymi przebojami z największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. No to skoro padło słowo rendezvous, no to na dobry początek kombi.

latach przyznała w wywiadach, że mega hit Big Big World, który przyniósł jej miliony, zupełnie nie odzwierciedlał jej własnego gustu muzycznego. Do dziś koncertuje, tylko że koncertuje z muzyką jazzową. To Emilia w radiu Złote Przeboje. Prawie 12 minut po godzinie 12, a ja w weekend lubię sięgać do jednych z moich ulubionych płyt, płyt ze ścieżkami dźwiękowymi do kultowych filmów lat 80. To dziś na tapecie płyta z filmu prosto Top Gun. No i pewnie myślicie, że pan Wojtek zagra piosenkę Berlin. Nie, nie, nie, nic takiego. Będzie coś bardziej mocniejszego. Na tej płycie znajduje się również i ten numer. To Kenny Loggins i jego słynny kawałek Danger Zone. Już teraz w radiu Złote Przeboje.

To gwiazda, która 16 lat temu wygrała konkurs piosenki Eurowizji, to Lena i Satellite w radiu Złote Przeboje. To już prawie 28 minut po godzinie 12, to teraz pora na zespół, który po raz pierwszy, kiedy przyleciał do Stanów Zjednoczonych na swoją wielką trasę koncertową, odmówił, słuchajcie, jedzenia fast foodów. Niektórzy członkowie tego zespołu żywili się wyłącznie płatkami kukurydzianymi z mekiem, a także chlebem tostowym, który kupowali w pobliskim centrum handlowym. Przed wami już teraz Ace of Base w radiu Złote Przeboje.

0: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
3: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
4: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
12: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
11: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
12: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
11: Nie bujasz?
12: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
13: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
14: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
15: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
15: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
15: Na mediaexpert.pl.
16: Włączamy niskie ceny.
17: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
18: Zobacz, Stasiu, soku.
19: Gdzie? Nie widzę.
18: No tam, patrz.
19: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
18: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
20: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
19: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
20: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
21: Reklama.

Kiedy Michael Jackson tworzył ten kawałek wspólnie z Quincy Jonesem, Ameryka zmagała się z głęboką recesją, na sprzedaż płyt winylowych drastycznie spadał. Sukces właśnie tego singla dosłownie wyciągnął całą amerykańską branżę muzyczną z kryzysu finansowego. Billie Jean, Michael Jackson. Takie numery przez całą dobę tylko w radiu Złote Przeboje. Za 14 minut będzie 13, jeśli o tej porze dopadło was takie niedzielne leniuchowanie, no i nie macie siły przygotować obiadu, no to mam nadzieję, że ten numer doda wam takiej pozytywnej energii. To Disco.

trudno się oderwać od takich cudownych dźwięków. Mike Oldfield i Maggie Reilly w Radiu Złote Przeboje tuż po sprawdzonych wiadomościach, które u nas o 13:00. Obiecuję wam, powrócimy do tych niezapomnianych kawałków lat 80. i 90. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Reklama.
1: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 13 przed nami, tylko sprawdzone wiadomości.
2: Poważny incydent koło brytyjskiej bazy lotniczej RAF. Trwa cisza wyborcza, dziś przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Kenijczyk i Węgierka na podium maratonu warszawskiego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Brytyjska policja informuje o poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford, z której korzystają siły USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. W Krakowie trwają przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Mieszkańcy mogą zagłosować do godziny 21:00. W stolicy Małopolski jest Grzegorz Kozioł. Czy Kraków żyje tymi wyborami?
3: Przede wszystkim w Krakowie mamy dzisiaj piękną, słoneczną pogodę. Przypomnę, że przedterminowe wybory są konsekwencją majowego referendum, w którym dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski został odwołany przed upływem kadencji. Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 7:00. Do jego zakończenia obowiązuje cisza wyborcza, co oznacza zakaz prowadzenia agitacji oraz publikowania sondaży wyborczych. No jeżeli w wyniku dzisiejszego głosowania żaden z 7 kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, 2 tygodnie później, czyli 11 października, odbędzie się druga tura wyborów.
2: Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. W Madrycie trwa protest w związku z kryzysem mieszkaniowym. Z tego powodu w samym centrum hiszpańskiej stolicy na Puerta del Sol wyrosło miasteczko namiotowe, a w nim stanęło ponad 100 namiotów. Czarę goryczy przelała tam eksmisja 87-letniej Hiszpanki, która od 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej obecnie dzielnicy. Minionej nocy odbyła się w centrum Madrytu wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Kenijczyk i Węgierka, zwycięzcami tegorocznego maratonu warszawskiego. W 48. już edycji zwyciężył Stefan Kibor z Kenii, który trasę przebiegł w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund. Najszybszą kobietą była Lili Anna Windzik-Tof, która poprawiła rekord swojego kraju, czyli Węgier, z czasem 2 godziny, 24 minuty i 48 sekund. Najlepszym Polakiem był Dariusz Boratyński, który czasem 2 godziny, 19 minut i 20 sekund zajął 9 miejsce.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Patrząc na mapę Polski, aż mam ochotę zaśpiewać tyle słońca w całym mieście i będzie go na pewno do końca dnia pod dostatkiem. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Gdańsku 17 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry i Wrocławia. Tam do 22.

3 minuty po godzinie 13. No porę mamy taką, że w niektórych polskich domach teraz ruszyło na dobre przygotowanie niedzielnego obiadu. To, żeby on był dobrze doprawiony, to ja dorzucę wam garść tych najlepszych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie będę miał także bardzo ważne informacje dla fanów zespołu Kombi. Zatem bądźcie blisko, a na dobry początek jedna z moich ulubionych ballad lat 90. to będzie Michael Bolton.

kinie w Lublinie bratanki Halinka Młynkowa, która kiedyś w wywiadzie powiedziała nam, że ona po koncercie uwielbia odpoczynek w domowym ciszu, a najbardziej relaksuje się, kiedy może usiąść w swoim tarasie i patrzeć w dal. Tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, to już prawie 12 minut po godzinie 13:00. To teraz pora na gwiazdę, która zanim stała się ikoną disco, zaczynała od śpiewania w chórze kościelnym w rodzinnym Bostonie. Rodzina zachęcała ją do tego, żeby cały czas szlifowała swój głos i pracowała nad nim, bo jak wszyscy stwierdzili, ma cudowny głos. Zresztą przekonajcie się sami. Donna Summer.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.

Po zamianie Barcelony na Miami dostała wiatr w żagle, jak sama wielokrotnie w wywiadach powiedziała. Ta zmiana otoczenia pozwoliła mi na nowo spojrzeć na moje życie. To Shakira w Radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 15. My w to niedzielne popołudnie sprawdzamy dla Was, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. i 90. 27 dzień września 1980 roku. Zdecydowanie należał do królowej disco z kawałkiem Upside Down. Ona błyskawicznie zdobyła szczyt amerykańskiej listy przebojów, a ta dama to Diana Ross. Jedenaście lat później, 27 września 1991 roku, Bryan Adams z piosenką z filmu Robin Hood, Książę Złodziei, podbija tym razem brytyjską listę przebojów. To tyle historii, chociaż od niej nie uciekamy, bo teraz pora na zespół, który wielokrotnie w wywiadach przyznawał, że był w głębokim szoku, jak wielkim sukcesem okazała się ich muzyka w Polsce w czasach PRL-u. To Pet Shop Boys w radiu Złote Przeboje.

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen. Z energią po rabaty.
12: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl

W młodości trenował boks amatorski, aby móc bronić się na ulicach Nowego Jorku. Porzucił ten sport dopiero wtedy, gdy w trakcie walki złamano mu nos. To Billy Joel w radiu Złote Przeboje, artysta, który do dziś nagrywa nowe piosenki i do dziś koncertuje. No a teraz pora na gwiazdę, która podobno wyprowadziła się ze Stanów Zjednoczonych, żeby zamieszkać w Meksyku i tam podobno w cieniu kaktusów ma tworzyć nową muzykę. Pożyjemy, zobaczymy, bo to gwiazda, która lubi zaskakiwać. Britney Spears już teraz w radiu Złote Przeboje, na zegarach za 8 minut będzie 15. Tu radio Złote Przeboje.

Jedna z najważniejszych piosenek lat 80. tego artysty, David Bowie, jego Let's Dance w radiu Złote Przeboje. A w wiadomościach o 15 powiemy wam o kolejnym wypadku na przejeździe kolejowym. Zatem bądźcie z nami i dajcie głośniej radio.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
5: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
6: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
7: Tłumy kibiców na warszawskim lotnisku przywitały polskich siatkarzy, ale wcześniej doniesienia o pożarze hali w Nowej Hucie i o wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 40 strażaków gasi pożar hali z łatwopalnymi środkami do dezynfekcji w Nowej Hucie w Krakowie. Policja donosi, że nie ma osób poszkodowanych. Strażacy starają się jednocześnie ugasić ogień w hali oraz ochronić biuro, do którego przylega płonący budynek. Samochód osobowy wjechał pod przejeżdżający szynobus na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Dwie osoby z samochodu osobowego trafiły do szpitala. Pociągiem jechało 5 osób. Żadnej z nich nic się nie stało. Ze zdjęć opublikowanych na portalach społecznościowych wynika, że osobówka została poważnie zniszczona i zepchnięta z nasypu. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus, w który wjechała osobówka, to połączenie sezonowe. Na trasie Białystok Waliły stacja. W weekend od maja do końca września pociągi jeżdżą na tej trasie tylko 2 razy na dobę. Tłum kibiców przywitał w Warszawie zwycięskich polskich siatkarzy wracających z Mediolanu z tytułem Mistrzów Europy po meczu z Francją. Wielu spontanicznie, po tym jak rozeszła się informacja, że samolot tuż przed 13 wyląduje na lotnisku Chopina.
8: A jakaś drużyna przyjechała ze złotym medalem i to chyba nawet nasza.
9: Tak?
8: Reprezentacja Polski, tak.
9: Długo już czekacie?
10: No z godziny czekamy.
8: Nie dało się ich nie zobaczyć, bo nazwa lotu to był nawet...
10: Lot Gold.
8: Lot Gold właśnie, tak.
9: Pięknie ich wyróżnili. Zrobię krok w bok, bo widzę, że tutaj czeka zdjęcie.
10: Owszem, Tomasz Fornal i czekam na autograf od niego. Pierwszy raz, żeśmy przyjechali, bo spodziewaliśmy się, że wrócą w poniedziałek, a nie w niedzielę. I jak się dowiedzieliśmy, że jednak jest to niedziela, to stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy.
11: Nawet jeżeli nie uda nam się zdobyć autografu, to i tak będziemy się bardzo cieszyć, że uda nam się chłopaków przywitać, bo no, zasłużyli na to.
9: Domyślam się, że ta piłka czeka na podpis.
12: Tak, Tomasza Fornala. Najbardziej mi podpadł do gustu. Sporo robi.
7: Polscy siatkarze obronili wczoraj tytuł Mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Sporo słońca od Bałtyku aż po Tatry. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Jastarni. Termometry pokazują zaledwie 16 stopni. Najcieplej w okolicach Wrocławia, Zielonej Góry i Poznania. Tam do 22.

3 minuty po godzinie 15. To jest idealny moment, kochani, na tak zwaną muzyczną siestę. No bo jesteśmy po obiedzie. Mała czarna by się przydała z czymś słodkim. No to wybiegniecie do kuchni parzyć kawę, a ja dorzucę wam garść tych najbardziej słodkich numerów lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie, to na dobry początek. T-Love i Warszawa.

urodzony w Bejrucie, ale całe życie przez blisko 40 parę lat zamieszkuje Kanadę. To Kimaro w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. To teraz pora na piosenkę, której historia sięga końca lat 70. Wtedy stworzył ją Umberto Tozzi, a 3 lata później takiego rockowego sznytu dała ta oto muzyczna gwiazda. To Laura Branigan, na nagranie doskonale wam zapewne znane, bo to Gloria. Yeah.

0: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonie.

0: Szkody, Skoda.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie
1: z Media Expert. Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

siłą wodospadu formacja, która po 97 roku wygrała konkurs Eurowizji. To Katrina and the Waves w Radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w to niedzielne popołudnie. Słuchajcie, czytam właśnie o tym, że naukowcy odkryli, że codzienne słuchanie muzyki zmniejsza ryzyko demencji o prawie 40%. No to na waszym miejscu delektowałbym się takimi złotymi przebojami jak choćby ten, to Gazebo w Radiu Złote Przeboje.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: O, pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Panie Pascalu, czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
10: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
17: Aflofarm.
18: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
19: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
7: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Reklama.

0: Tak, my aż z Mariuszem to podskoczyliśmy na fotelach przy tej piosence Ricky Martin i Maria w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Wiem, co chcesz powiedzieć, że będą niespodzianki, ale opowiedz o nich.
1: No będą oczywiście po godzinie 16 po pierwszej. Najważniejsze, będzie świetna muzyka lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje oraz też będzie o Madonnie, no bo okazuje się, że ona nadal jest królową popu i też tronu nie odda. O tym, z kim i co nagrała, też opowiem po południu.
0: To zapowiada się naprawdę fantastyczne popołudnie. Niej część wieczoru, które koniecznie musicie spędzić za Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się nisko, a na koniec ode mnie coś wyjątkowego. Lutricia McNeil.

0: dzięki Urszuli przenieśliśmy się teraz do lat 80., a ja tak patrzę na zegarek, że zbliża się 16, a więc za momenty tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a potem po 16 obiecuję. Ja, Mariusz Telmaszczyk, że zagram dla Was świetną muzykę podczas tego słonecznego i ciepłego popołudnia. Będzie Queen, będzie Madonna, a także Marek Grechuta.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu Ka stąd takie dobre 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Reklama.
12: Dzień dobry, godzina 16. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Kibice nie zawiedli, zgotowali siatkarzom uroczyste przywitanie. Przedterminowe wybory w Krakowie, mieszkańcy głosują na prezydenta. Sezon nad morzem trwa w najlepsze, sprawdzamy, kto najczęściej przyjeżdża nad polski Bałtyk. Agnieszka Trojanowska, WIS. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Samolot z Mediolanu wylądował na warszawskim lotnisku Chopina dziś po południu. Na siatkarzy na lotnisku czekały tłumy kibiców, wielu ubranych w biało-czerwone barwy.
14: Stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy, tym bardziej, że jesteśmy kibicami.
15: Zasłużyli na to, żeby ich bardzo gorąco powitać. Naprawdę dostarczyli niesamowitych emocji wczoraj.
16: Tak na spontana. Pół godziny temu samochód i jesteśmy.
13: Polacy wygrali wczoraj w finale z Francją 3-1 i obronili mistrzowski tytuł sprzed 3 lat. Mieszkańcy Krakowa wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Mogą głosować na jednego z 7 kandydatów. Na karcie do głosowania jest to prawda 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej, ale jeden z kandydatów zrezygnował ze startu w wyborach. Głosowanie zostało zarządzone po tym, jak wybrany w 2024 roku prezydent Aleksander Miszalski został odwołany w referendum lokalnym przeprowadzonym w maju tego roku. Podziękowanie terytorialsom w Dniu Święta Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli prezydent i szef MON. Padły wyrazy uznania za ich służbę, a także gotowość i odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski. 27 września po raz 9 obchodzone jest święto najmłodszego polskiego rodzaju sił zbrojnych, czyli utworzonych w 2017 roku Wojsk Obrony Terytorialnej. Na datę święta wybrana została rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Stało się tak m.in. z uwagi na dziedziczone przez formację tradycje, a także stojące za jej misją wartości. Mimo ochłodzenia w kraju, sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Dość ciepły wrzesień sprawił, że wciąż wielu turystów przyjeżdża odpocząć nad polski Bałtyk. Jak podkreślają właściciele nadmorskich hoteli czy pensjonatów, czasy, kiedy po wakacjach nadmorskie miejscowości świeciły pustkami, dawno już się skończyły. Teraz, jak mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, sezon trwa co najmniej pół roku.
17: No i w ostatnich latach widzimy zdecydowane przedłużenie tego sezonu. Możemy mówić o około 180 dniach, 100 dochodzących do 200 już z takim sporym ruchem turystycznym.
13: Wśród turystów dominują przyjezdni z zagranicy, głównie z Niemiec i Skandynawii.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
19: Jeśli chodzi o pogodę, jutro praktycznie tak samo, a więc sporo słońca i będzie ciepło. 20 stopni na północy, 22 w centrum, 23 na południu. dzisiaj w wielu miejscach była i jest naprawdę przyjemna pogoda, więc spokojnie można było wyjść na spacer, na rower, czy też wykonać zupełnie inne aktywności fizyczne. Mariusz Telmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje i podczas tego popołudnia nie zabraknie świetnej muzyki, żebyście się mogli odprężyć, tym bardziej, że za chwilę będzie Madonna, będzie zespół Queen, a teraz nie dokazuj, Marek Grechu.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

Człowiek, który wydawał miliony na imprezy, sprowadzając swoich przyjaciół, nawet wysyłał po nich samoloty, a więc Freddie Mercury, I Want It All w radiu Złote Przeboje. Podczas tego niedzielnego popołudnia, no, proszę Państwa, Madonna. Madonna jest niemożliwa. Ten rok należy zdecydowanie do niej. Też no, nie ustępuje swoim młodszym koleżankom, a nawet zaprasza je do współpracy. Madonna wydała w tym roku taneczny album, wystąpiła na festiwalu Coachella, na finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej, nagrała numery z Sabriną Carpenter, Kylie Minogue, a teraz ukazał się singiel z Charlie XCX. Madonna pokazuje, kto rządzi popem. No to posłuchajmy. Kawałka z lat 80. Papa Don't Preach. Madonna w Radiu Złote Przeboje.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2700.

0: 3,99 z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

Za oknem piękna pogoda, nasi siatkarze zdobyli Mistrzostwa Europy, a w radiu Złote Przeboje pozytywna muzyka Funky Town. Natomiast proszę Państwa, teraz czas na tradycyjną meksykańską pieśń ludową, która ma korzenie sięgające nawet XVIII wieku. Natomiast w 1958 roku nastoletni wówczas mało znany muzyk Richie Valens, który stał się jednym z pionierów rock'n'rolla, przerobił ją na taki energetyczny przebój, stając się jednym z pierwszych artystów, którzy przebili się hiszpańską piosenką do amerykańskiej popkultury. No a prawie 30 lat później powstał film La Bamba, opowiadający jego historię, a kawałek zaśpiewali oni. Los Lobos, La Bamba w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: masz.
1: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja!
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak?
13: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

Tak mi się wydaje, że tekst tej piosenki to nigdy się nie zestarzeje. Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność w radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, szykuje się niespodzianka dla wszystkich fanów lat 90., dla wszystkich fanów Spajsetek. Otóż z racji 30. rocznicy wydania debiutanckiej płyty Spice 6 listopada ukaże się The Singles Collection, a więc obszerny album, w którym to po raz pierwszy zostaną zaprezentowane wszystkie single grupy Spice Girls. Fani otrzymają również materiały z archiwum, których wcześniej nie można było nigdzie oficjalnie posłuchać, a tą największą atrakcją będzie wyjęty z szuflady kawałek o tytule Do You Think About Me? Więc jestem bardzo, bardzo ciekawy, po pierwsze, jak ten kawałek będzie brzmiał, no a to, że album będzie ciepło przyjęty, no to nie muszę chyba nikomu mówić i nikogo przekonywać. Natomiast teraz, niezależnie od tego, czy jesteście w domach, w samochodach, a może na przykład biegacie, dzisiaj wiem, że sporo osób biegało w Warszawie, to dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje.

Jak dobrze spędzić niedzielne popołudnie z Radiem Złote Przeboje, którego też możecie słuchać mając apkę Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach. Dobijamy do godziny 17:00, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem świetna muzyka dla was. Między innymi będzie Perfekt. Zagram też Depeche Mode.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
12: Nie żyje mężczyzna po zderzeniu samochodu z pociągiem pod Wieluniem. W Krakowie głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask w Poznaniu. Agnieszka Trojanowska, BIS. 30-letni mężczyzna zginął, a kobieta została poważnie ranna w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie w powiecie wieluńskim w Łódzkiem. Do wypadku doszło między stacjami Wieluń i Wieruszów. Miasto, pociąg Intercity Kozica z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 4 godziny wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Na miejscu jest Grzegorz Kozieł.
13: Głosowanie trwa do 21:00, godzinę później protokoły zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej i jak informuje jej przewodniczący Krzysztof Dyl, ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godziną 3:00 a 4:00 rano.
14: Karty wyborcze trafiają do takich 4 miejsc w Krakowie, tutaj są zbierane, one są zapieczętowane, natomiast do nas trafiają protokoły wyborcze, no i my te protokoły wyborcze wprowadzamy do systemu, po prostu sprawdzamy, czy one są kompletne i jeżeli zbierzemy wszystkie te protokoły wyborcze, jesteśmy uprawnieni do tego, żeby podjąć uchwałę o ogłoszeniu tych wyników wyborów.
13: W sytuacji, gdy w dzisiejszym głosowaniu nikt nie zdobędzie ponad połowy głosów, za 2 tygodnie rozstrzygnięcie przyniesie druga tura z udziałem 2 osób z najwyższym poparciem.
12: 5 osób pod zarzutem przygotowania ataku terrorystycznego koło bazy lotniczej RAF zatrzymała brytyjska policja. W związku z dzisiejszą akcją służby ewakuowały mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Na miejsce przybyła wojskowa jednostka saperska. Baza Royal Air Force Fairford jest używana przez siły powietrzne USA do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do strzału statków w cieśninie Ormus. Odświeżona atrakcja dla turystów w Poznaniu. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask. To atrakcja u zbiegu Alei Marcinkowskiego i ulicy 23 lutego, mówi jej Marta Frycy z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
15: Odnowione zostały kamienne części i brązowe rzeźby dzieci siedzących na delfinach. Ważne było dla nas także to, żeby przywrócić przepływ wody przez muszlowe elementy balustrady. Od dłuższego czasu nie wypływała z nich woda. Dlatego wykonano w nich nowe otwory i zamontowano dysze. No i teraz znowu są częścią całej kompozycji.
12: Ostateczne rozwiązania techniczne w Poznaniu zostały uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
18: Pogoda.
19: Jutro parasol zbędny. Będzie słonecznie i ciepło. Na północy 20 stopni, 22 w centrum, 23 na południu.
17: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
19: Dla tych, którzy odpoczywają w domu bądź się właśnie jadą samochodem, na przykład wracają z weekendu spędzonego nad morzem, no to obiecuję, że w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie świetnej muzyki. Obiecuję na pewno, że zagram dla Was Depeche Mode, pojawi się Savage, a wcześniej zespół Perfect, niepokonani. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się.

Kawałek, który w latach 70. podbijał Eurowizję w radiu Złote Przeboje, a wy też pamiętajcie, że niezależnie od tego, jak spędzacie weekend, bądź też kolejne dni, no to radia Złote Przeboje możecie słuchać, mając apkę na waszych smartfonach i wtedy, jeśli jakimś cudem zgubicie zasięg, no to nie stracicie swoich ulubionych artystek, artystów i zespołów. Zatem proszę bardzo, dajcie głośniej teraz z radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Co za dzień?
3: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799.

Oj, są tacy artyści, takie zespoły, które chciałbym kiedyś się zobaczyć na żywo i mimo, że było wiele okazji, no to człowiek się nie wybrał. I tak jest w przypadku zespołu Depeche Mode, więc liczę, że panowie w którymś roku będą w Polsce i wtedy już nie odpuszczę. Przed chwilą Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje, teraz zmiana klimatu. Lata 80, akurat w nich zostajemy, ale przenosimy się do świata disco, Italo Disco i do człowieka, który chyba jest najbardziej godnym reprezentantem tego gatunku, czyli Savage i Only You w Radiu Złote Przeboje.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza ucztę!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Marian, jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
12: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
3: No, tego z Media Expert.
12: No tak.
13: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
14: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
16: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
15: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
16: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
17: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

przyznać się, kto nucił przed chwilą ten kawałek. Słuchajcie, Radia Złote Przeboje podczas tego niedzielnego, późnego popołudnia. No a proszę Państwa, dobra wiadomość. Grupa Sugar Babes wraca z nowym albumem. Panie wydadzą w przyszłym roku swój nowy krążek. To po pierwsze. Po drugie, bardzo ważna sprawa. Będzie to krążek nagrany w oryginalnym pierwszym składzie, a taka sytuacja nie wydarzyła się od debiutu, kiedy panie wydały One Touch w 2000 roku. Płyta ma ukazać się tuż przed walentynkami, a więc mam nadzieję, że będzie czego słuchać i też będzie odpowiedni klimat, więc czekamy na panie Sugar Babes, a już teraz dajcie głośni z Radiem Złote Przeboje.

0: Numer, który kiedyś się przerobiła także Szczera, więc Walking in Memphis w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do godziny 17 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce, na świecie oraz co z pogodą na początku tygodnia.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
12: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
13: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Przedterminowe wybory w Krakowie trwają, jest spokojnie. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, ostrzega szef polskiego MSZ-u. Bociany z aparatami wybierają się w podróż do Afryki. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wybory w Krakowie przebiegają spokojnie, ale policja bada jedno możliwe naruszenie ciszy wyborczej. Sprawa dotyczy wpisu opublikowanego w mediach społecznościowych. Natomiast Miejska Komisja Wyborcza informuje o jeszcze jednym incydencie. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
15: Jak przekazał przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl, jeden z wyborców podarł kartę w lokalu wyborczym.
16: Komisje kontaktują się w ogóle z nami w takich przypadkach. Tutaj w każdym takim przypadku to decyzję pierwszą podejmuje ta komisja obwodowa. Z nami się konsultuje tylko tak dodatkowo. Nie wiem, jaka tam decyzja została podjęta w tym przypadku, natomiast gdy ktoś zniszczy kartę do głosowania, wyniesie, no to wszystko może być rozstrzygane na płaszczyźnie jakiejś prawnokarnej. Nie wiem, czy ta osoba w końcu wrzuciła ten głos do urny, czy tylko go podarła, czy uznała, że się pomyliła. No różne to sytuacje mogły być.
15: Natomiast w żadnym wypadku nie ma możliwości wydania wyborcy drugiej karty do głosowania. Dokumenty te są policzone, nie można ich także wynosić z lokalu wyborczego.
14: Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 3 godziny mogą oddać swój głos. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, zapowiedział po szczycie ONZ szef MSZ-u Radosław Sikorski, choć nie zdradził, o co może chodzić, jak się na to przygotować. Opozycja proponuje powrót do obowiązkowej służby wojskowej i przeszkolenia rezerwistów, mówi Krzysztof Szczucki ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
17: Powinniśmy mieć około 1 000 000 rezerwistów gotowych, szkolonych na bieżąco. To jest taki finlandzki model prowadzenia przygotowań do ewentualnej konfrontacji zbrojnej, oby ona nigdy nie nastąpiła.
14: Innego zdania są jednak rządzący, mówi Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
18: Uważam, że pobórnie. Znam te przykłady naszych klasycznych. Fiński czy izraelski. Oni są przygotowani do wariantu wojennego, klasycznego, i Finowie, i Izraelczycy. Ale to jest do 10% możliwości mobilizacyjnych. Dojść do takiej sytuacji to są lata.
14: Grzegorz Schetyna dodał, że w tej sprawie potrzebne byłoby ponadpartyjne porozumienie. Polskie bociany będą robić zdjęcia z podróży do Afryki. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego zakładają ptakom przed migracją na południe specjalne aparaty fotograficzne, a urządzenia te robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią. łapią zasięg, wysyłają je do Polski. Fotografie trafią na ogólnodostępny portal Stork Lens.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
19: Jeśli jutro będzie szansa popracować na świeżym powietrzu, to zróbcie jutro naprawdę jak na wrzesień. Końcówkę września, słoneczny i ciepły dzień. 20 stopni na północy, 22 w centrum, 23 na południu. Czasem płynie szybko i bardzo przyjemnie z Radiem Złote Przeboje. Godzina 18 minęła. Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę spotkanie z Muńkiem Staszczykiem zespołu T-Love, ale wcześniej na pewno pojawi się Blondie, a także kombi, kawałek słodkiego, miłego życia.

0: Charyzmatyczna Debbie Harry, a więc Blondie Hearts of Glass w Radiu Złote Przeboje. Proszę Państwa, czas na spotkanie z Muńkiem Staszczykiem zespołu T-Love, który już teraz opowiada o Krzysztofie Krawczyku.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega. Ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod Łodzią, tam gdzie mieszkał. Cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no... Wtedy BMG, czyli wydawca płyty Krawczyka, zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, w naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, parostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz. I w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli chodzi o taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
0: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi: Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek o takim złotym sercu.
0: Serdecznie, tak.
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy tę piosenkę, napisałem tekst, jakby no to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip. Tam na tym klipie, na tym planie, to była taka zabawa nieprawdopodobna. No po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock'n'roll, chociaż śpiewał pop.
0: No tak, ale w duszy rock'n'roll. A my do Muńka Staszczyka jeszcze dzisiaj wrócimy. Czas na odrobinę reggae. Bob Marley, dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje.

0: rana. Zakręcona Reniusis w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a w Radiu Złote Przeboje Muniek Staszczyk, zespołu Tilaf, który tak wspomina Jarocin z 1984 roku.
1: Ja to widziałem, ale nie byłem wśród publiki, bo my żeśmy, widziałem to jakby, tam gdzieś z boku staliśmy, jako oglądaliśmy, nie byłem w grupie tych pogujących, ale
0: nie, tylko czy byłeś na miejscu?
1: Widziałem po prostu, bo to był taki czas, że się oglądało, koncerty kumpli. To nie był taki czas, jak dzisiaj, jakiś po prostu wyścig gwiazd. Wszyscy mieszkaliśmy wtedy na jednym polu namiotowym. Pożyczaliśmy sobie często instrumenty, bo nie wszyscy mieli w ogóle dobre instrumenty. Nie wiem, czy Deserter, czy Rejestracja, te kapele punkowe. Kumplowaliśmy się również z kapelami regowymi, takimi jak Dub. Tak. Wtedy Izrael, to wiadomo. I to się mieszało, nie? Muzyka alternatywna ogólnie, wszystkie fale, to już i reggae, i punk, nie? I zimna fala, Made in Poland, Varieté, to nie wiem, czy to był ten rok dokładnie, ale to jakoś mi się kojarzy.
0: Te czasy, tak.
1: Kojarzy mi się ten festiwal, chyba 4 właśnie, kiedy wszystkich nas zgromadzono w takich wojskowych namiotach na jednym polu namiotowym, więc po prostu, namiot Tilafu był bardzo przepełniony, bo tam dużo ludzi po prostu się przewalało. Cała ekipa naszych kumpli z Warszawy, z Częstochowy, tam chyba 30 osób spało. Kotłowały się dziewczyny z chłopakami, ale też u nas było chyba najbardziej rock'n'rollowy namiot, ale wszystko jednak byśmy byli jedną rodziną. I pamiętam Dezertera koncert, tam był wtedy konflikt z Walterem Chełstowskim, który był szefem festiwalu, ale chwała mu za to, bo on ten festiwal wymyślił i jakiś konflikt, bo Walter chciał, żeby Dezerter skończył, a skandal wokalista Dezertera powiedział, że nichu, że gramy, bo tam było już niebezpiecznie o tyle, że niebezpiecznie, pogowało ostro załoga punkowa i po prostu tam już się prawie ludzie dusili. Ale chłopaki z Dezertera chcieli grać dalej, więc jak rozmawiałeś z Krzyśkiem Grabowskim, to wszystko pewnie wiesz.
0: Do Muńka Staszczyka w Radiu Złote Przeboje wrócimy za parę chwil. Teraz odrobina disco. Lata 80. Maria Magdalena, Sandra.

0: reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Głos, którego nie da się pomylić z żadną inną artystką. Tina Turner w Radiu Złote Przeboje, a w Radiu Złote Przeboje również Szymoniek Staszczyk, który był i bywa mylony z Kazikiem Staszewskim. To prawda?
1: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, tak, ja mówię, wiesz co, Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
0: Na jakimś festiwalu.
1: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow. A Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś myl, znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakomplowana zespołu, aż na jeden czas.
0: Bo jak spotkaliśmy się, to przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
1: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to to, że Kult gra 3 godziny.
0: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to krócej.
1: Troszkę krócej.
0: To krócej. Ja cały czas uważam, że to jest niezły pomysł, żeby panowie się kiedyś na jakimś festiwalu zamienili miejscami. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje Budka Suflera.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen. Z energią po rabaty.
12: O, pyszne! Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
15: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
16: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
17: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
18: No ja. Właśnie otwieram firmę.
17: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
18: To tak się da?
17: No ba.
19: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
20: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
21: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
22: Taniej kupować.
20: A, no to w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
24: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
25: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
26: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary.
0: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
1: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl. Reklama.
3: Nie ma co myśleć, że jutro poniedziałek, że trzeba wstać do szkoły czy też do pracy. Z Radiem Złote Przeboje zdecydowanie można przyjemnie spędzić tą resztkę weekendu, tym bardziej, że już teraz zespół Lady Punk, Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się.

0: To jest jedno z tych słów, które powinno się pojawiać najczęściej podczas weekendu, a więc relax w Radiu Złote Przeboje, a w Radiu Złote Przeboje również Ania Wyszkoni, która tak opowiada o sławie.
1: Bycie sławnym na każdym etapie jest trochę inaczej odczuwalne.
2: No, oczywiście, ale pamiętam, ten pierwszy moment.
1: Pamiętam taki moment, kiedy graliśmy jeszcze przed zespołem ONA, chyba w Jastrzębiu. I po koncercie rozdałam swoje pierwsze autografy i to był taki moment, kiedy poczułam, o wow, coś tu jest inaczej, tak jak mówisz. A potem jeszcze pamiętam, graliśmy w Wieluniu koncert, wyprzedany, po brzegi wypchana, po prostu wypchana sala. I pamiętam, że mnóstwo ludzi nie zmieściło się w sali, stali na zewnątrz i mieliśmy cały taki tour z lokalnym radiem, który zaczynał się rano. I to było niezwykłe, ponieważ to radio jakby nas śledziło, jeździło z nami, przemieszczało się, wiesz, na obiad, na próbę, potem na coś tam. I my tak jechaliśmy w tym busie z zespołem Łzy i tak myślimy sobie, kurczę, tak trochę jak papież jesteśmy. Chyba się nam udało. No był ten moment, kiedy poczuliśmy, że jest inaczej.
2: Tak, bo wydaje mi się, że to jest bardzo urocze dla osoby, która to pierwszy raz odczuwa, że to jest takie... Wow, to jest takie ciekawe uczucie.
1: Oczywiście należy zachować w tym wszystkim pokorę, bo to może trwać bardzo krótko. To, że jestem na scenie od 30 lat, świadczy o tym, że konsekwentnie pracuję.
2: No,
1: i teraz też mogłabym powiedzieć, wiesz, ach, mogę już odcinać kupony i grać utwory, które ludzie już znają i właściwie na nie czekają.
2: Tak.
1: Ale ja chcę tworzyć dla samej siebie, dla moich najbliższych fanów, najwierniejszych, którzy czekają na nowe utwory, a jednocześnie chcę pracować, ponieważ to też prowokuje do samorozwoju i do właśnie zachowania takiej życiowej pokory, bo to wszystko nie jest mi dane
2: na zawsze. I na zawsze.
1: I na zawsze.
0: Do Ani Wyszkoni jeszcze wrócimy, ale też jej posłuchamy w tej chwili. Bardzo proszę, dajcie głośniej. Z ciszą pośród czterech ścian.

0: odrobinę rockowej klasyki w Radiu Złote Przeboja, więc to i Rosanna, a w tej chwili Ania Wyszkoni opowiada o swoim koncercie życia.
1: No na pewno z takich niezwykłych koncertów to może do takiej trójki zaliczyłabym koncert Prince'a. Mhm.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić
6: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
11: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
10: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
11: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
10: Nie bujasz?
11: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
12: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
13: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
14: Nowy rok akademicki na wypasie?
15: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
16: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Reklama.

0: Dobrze trafiliście i dobrze słyszycie podczas tego wieczoru, tak jest, niedzielnego wieczoru. Radio Złote Przeboje dla Was gra i w Radio Złote Przeboje również Justyna Steczkowska, która odpowiada na pytanie, co by robiła, gdyby nie muzyka.
1: Oj, wiele rzeczy. To nie jest tak, że jestem zafiksowana, że mogę tylko i wyłącznie być muzykiem. Oczywiście to mi sprawia największą frajdę, bo to jest moja pasja i obojętnie, czy byłabym gospodynią domową, czy pracowałabym w jakiejś korporacji, czy robiła jeszcze coś, bo na przykład tak ułożyłoby się moje życie, to i tak nie przestałabym śpiewać codziennie rano, kiedy wstaję i mam świetny humor i świeci słońce, to ja po prostu, dźwięki ze mnie same wypływają, to jest...
2: Muzyka daje radość.
1: Absolutnie, wyobraź sobie dzień bez muzyki, w ogóle to jest niewyobrażalne dla nikogo, bo to jest po prostu niemożliwe. Można sobie wyobrazić dzień bez wiadomości, od razu wszyscy mielibyśmy mniej skołatane serce, natomiast bez muzyki trudno sobie wyobrazić chociaż jeden dzień.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Reklama. Radio Złote Przeboje. 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
6: Coraz chłodniej nam się ostatnio robi, pogoda bywa coraz bardziej kapryśna, no ale data w kalendarzu zobowiązuje. Z latem czas się już pożegnać, czas powitać jesień, no i o tych warunkach pogodowych w naszym regionie będziemy rozmawiać również w tej godzinie z Radiem Złote Przeboj na 106,2 FM. Igor Kociubiński, witam Was bardzo serdecznie i jak zwykle w weekend zapraszam na program Tydzień w Jeleniej Górze. Dokładniej o warunkach na górskich szlakach będzie mowa.
7: Apel karkonoskich goprowców po chłodnych nocach, szlaki są mokre i niezwykle śliskie.
6: Ale to nie jedyny temat, który w przeglądzie wydarzeń tygodnia przygotował dziś dla Was Grzegorz Pałka. Sprawdzimy także, co dzieje się aktualnie w związku z tegoroczną odsłoną jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego.
7: 4 600 000 zł. Tyle jest do wydania w trwającej obecnie edycji jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego.
6: W ostatnich tygodniach sporo mówiliśmy o działaniach jeleniogórskiej policji, między innymi o akcji Bezpieczna droga do szkoły, która we wrześniu trwa i prowadzona jest w całym regionie. No ale o bezpieczeństwo najmłodszych, choć w nieco innych sferach, dbają przedstawiciele władz gminy Kamienna Góra. To właśnie tam odbywa się teraz 8. już Forum Bezpieczeństwa Młodzieży.
8: Za każdym razem angażujemy w to wydarzenie młodzież ze wszystkich naszych szkół. Są to setki młodych ludzi, których próbujemy przygotować na problemy aktualne, które tu i teraz mogą ich spotkać.
6: Oprócz tego zajrzymy do karkonoskich lasów, a tam niestety kryje się w dalszym ciągu sporo pamiątek po II wojnie światowej. Będą wiadomości kulturalne, będą propozycje dla miłośników kina, bo weekend to czas filmowych premier, więc jak zwykle w magazynie Tydzień w Jeleniej Górze sprawdzać będziemy co nowego, co ciekawego na srebrnym ekranie. Ale najpierw temat turystyczny i spotkanie z pierwszym dziś gościem.
9: Dzień dobry, Anna Wójcikiewicz, PTTK, oddział Sudety Zachodnie w Jeleniej Górze.
5: Tydzień w Jeleniej Górze.
6: Będziemy Państwa informować, pewnie też trochę zachęcać, a może i nawet bardzo zachęcać do tego, żeby skorzystać z kursu przewodnickiego, który właśnie rusza. No i to jest okazja dla tych, którzy zawsze marzyli o tym, żeby na górskim szlaku pojawić się w troszkę innej roli niż roli turysty. Zanim o szczegółach powiemy, to ja o sam kurs chciałbym zapytać. Czym on jest? Na początek może taka krótka wizytówka.
9: Tak, właśnie w tym momencie trwa nabór na kurs dla kandydatów na przewodników górskich sudeckich trzeciej klasy, którego nasz oddział Sudety Zachodnie w Jeleniej Górze jest organizatorem. To są bez wątpienia dwa fajne lata, które są okazją do poznania naszych pięknych gór, miejsc też nieoczywistych, a przede wszystkim zdobycia fajnej wiedzy przekazanej przez wyszkolonych wykładowców i doświadczonych przewodników, ale też do czego mogę zachęcić, jest to fajna możliwość do poznania nowych, ciekawych ludzi, ale też nawiązania takich relacji, które nierzadko są przyjacielskie i zostają z nami na lata. Myślę, że to jest fajna przygoda, podczas której mamy taką okazję do poznania tych Sudetów troszeczkę z innej perspektywy, bo poznamy ich historię ciekawą, architekturę, kulturę, oczywiście przyrodę. I myślę, że to też jest fajny czas, żeby zdobyć tą wiedzę. doświadczenie, a później poprzez zdobycie kwalifikacji prowadzenie grup turystów po naszych szlakach przepięknych sudeckich.
6: Jak w praktyce wygląda ten kurs, jeśli chodzi o tę stronę edukacyjną, bo o korzyściach pewnie jeszcze sobie powiemy, natomiast jeśli dziś rozważamy taką możliwość, no to czego się spodziewać?
9: Ten kurs trwa 2 lata, zaczyna się w tym roku 2026 do 2028. On jest bardzo intensywny, to trzeba sobie od razu powiedzieć. Jego zaletą jednak jest to, że jest stacjonarny, chociaż mamy dużo takich informacji z boku, że te zajęcia teoretyczne mogłyby się odbywać w formule online, jednak my chcemy być na tym kursie w czasie rzeczywistym, bo też ten czas, który jest teraz i ta gonitwa, którą mamy obecnie, gdzieś nam zatraca te kontakty interpersonalne, a jednak w tej pracy my na tym bazujemy. Także ja sama osobiście uważam, że stacjonarna formuła jest najbardziej, jak najbardziej okej, a sama jestem też absolwentką kursu przewodnickiego i myślę, że to nie jest nic trudnego, czy troszeczkę jest to wymagające, żeby i wymaga dużej organizacji i determinacji, żeby na tym kursie się znaleźć. W każdym tygodniu są wykłady teoretyczne, raz w tygodniu, a i też raz w tygodniu w niedzielę będzie wycieczka w terenie. Przed uczestnikami solidna dawka wiedzy i pracy właśnie w terenie, minimum 150 godzin zajęć teoretycznych oraz co najmniej 40 dni szkolenia praktycznego. Tak to wygląda. Kurs kończy się egzaminem państwowym, który właśnie nadaje te kwalifikacje do późniejszej pracy z ludźmi.
6: Czyli mówiąc w skrócie, każdy weekend na szlaku od momentu rozpoczęcia kursu.
9: Dokładnie tak, każdy weekend na szlaku, ale tak jak mówię, jest to fajna przygoda, niesamowite wspomnienia, które zostają potem z nami na dłużej. I może na początku wydawać się to trudne, ale potem... Później gwarantuję, że będzie brakowało tych spotkań i tych relacji.
6: Na szczęście przewodnicy są z reguły takimi osobami, które są otwarte na drugiego człowieka, więc domyślam się, że również po zakończeniu kursu tych okazji do spotkań nie będzie brakowało. Natomiast zakres tematyczny jest, jak pani wspomniała, dość duży, więc tutaj rozpiętość tych tematów, z którymi się spotkamy, też może być spora, bo to nie tylko wiedza na temat szlaków, to kilka innych dziedzin.
9: Tak, dokładnie, to nie tylko szlaki, chociaż bardzo trzeba się orientować w terenie, bo to będzie topografia, ale tutaj obszar tej wiedzy jest bardzo rozległy. To będzie geologia, to przede wszystkim jest metodyka pracy z ludźmi, to jest też pierwsza pomoc, to jest architektura. Mnóstwo dużej wiedzy, bardzo szczegółowej, bardzo obszernej. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że nie uczyłam się tak dużo nawet na studiach jak na tym kursie, ale mogę powiedzieć, że warto. Warto przede wszystkim ze względu na wykładowców i tych doświadczonych przewodników. Takiej wiedzy Państwo nie znajdziecie w internecie i znajdziecie może ciekawostki, ale tutaj będziecie mieć wszystko w pigułce i bardzo profesjonalnie.
6: Jeśli bierzemy pod uwagę taką możliwość, no to mogą pojawić się wątpliwości, czy też pytania pod tytułem, czy ja muszę coś wiedzieć, czy jednak priorytetem jest to marzenie pod tytułem chcę zostać przewodnikiem, ale zaczynam od zera, czy jednak jakaś baza wiedzy jest już wymagana i jakieś kwalifikacje na dzień dobry, na starcie są nam potrzebne?
9: Tak, na początku, prawdopodobnie na pierwszym tym naszym zjeździe będzie test otwarty, około 100 pytań z takiej wiedzy ogólnej, z geografii, historii, właśnie tej topografii, ale proszę się o to nie martwić, czy ktoś zda test, czy nie zda. Dla nas jest to ważne o tyle, żeby sobie zweryfikować, od czego startujemy, na jakim jesteście poziomie, żeby móc też dostosować wtedy ten kurs. Jesteśmy elastyczni, to proszę się nie stresować. Natomiast troszkę trzeba się wykazać wiedzą.
6: tej wiedzy będziemy zdobywać stopniowo coraz więcej wraz z czasem i tym, jak ten kurs będzie postępował. Natomiast wiedza i ta baza wiedzy to jedno. W pracy przewodnika oprócz tej wiedzy przydatne są też takie kompetencje, które związane są chociażby z komunikacją czy kontaktem z drugim człowiekiem. No i te predyspozycje chyba dość pożądane, jeśli mówimy o takim trybie edukacyjnym, który ma prowadzić do pracy już na szlaku domyślnie, nie w sytuacji, kiedy na przykład zdobywamy wiedzę tylko i wyłącznie dla siebie, ale rozważamy to jako formę drogi zawodowej.
9: Tak, dokładnie. No, przede wszystkim jest to praca z ludźmi, więc trzeba lubić taką pracę, jest to bezpośredni kontakt. Trzeba wiedzieć, jak do tego podejść, jak przygotować ludzi do wycieczki. Trzeba wiedzieć, z jaką grupą ma się do czynienia, czy to są osoby starsze, czy to jest wycieczka szkolna, jak mają być dostosowane ubiór do warunków pogodowych. I tu jest takich szereg sytuacji. No, na pewno trzeba być bardzo zdyscyplinowanym i no, jest to odpowiedzialność, tak. Prowadzenie grupy jednak wymaga od nas takich kompetencji. No i przede wszystkim trzeba lubić tą pracę. Też jeśli chodzi o kondycję fizyczną, to zdrowie jednak jest gdzieś ważne, jeżeli chcemy się wybrać w góry.
5: Tydzień w Jeleniej Górze.
6: O tych kwalifikacjach, które trzeba posiadać, by starać się o przewodnicką blachę, opowiada dziś w naszym magazynie Anna Wójcikiewicz do tegorocznego kursu przewodnickiego, który w październiku startuje w Jeleniej Górze. I jeszcze wrócimy w tym odcinku magazynu Radia Złote Przeboje. A teraz krótka przerwa na wieści z regionu. Jak zwykle rękę na pulsie trzymał Grzegorz Pałka, więc sprawdźmy, co ciekawego działo się w okolicy, co ustalili nasi reporterzy.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
7: Grzegorz Pałka, zapraszam. Na początek apel karkonoskich goprowców: po chłodnych nocach szlaki są mokre i niezwykle śliskie. Patrzmy pod nogi i zachowajmy czujność. Wakacje się skończyły, ale ruch w Karkonoszach wcale nie maleje. Ratownicy wciąż mają ręce pełne roboty i to często w miejscach mniej popularnych, gdzie pomoc dociera najtrudniej. Blisko 25 milionów złotych będzie kosztować remont i przebudowa Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce. Opowie o tym Beata Korzeniowska.
10: Przebudowa obejmie tak zwany dolny dysk, gdzie niegdyś funkcjonowała restauracja. Ten fragment budynku zostanie przygotowany do ponownego otwarcia punktu gastronomicznego. Wzmocniona zostanie konstrukcja, a modernizacji poddane zostaną elewacja i dach. Planowana jest wymiana okien i przebudowa instalacji.
7: Obiekt zostanie też dostosowany do współczesnych standardów bezpieczeństwa. A mieszkańcy Cieplic sprzeciwiają się planowanej budowie wielorodzinnego budynku przy Staszica. W petycji domagają się uchylenia uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry. Czytamy w portalu 24odgora.pl szczegółowo opisującym temat. Inwestycja miałaby powstać na terenie obecnego placu manewrowego oraz dawnej pętli autobusowej. Autorzy petycji przekonują, że realizacja inwestycji negatywnie wpłynie na krajobraz Cieplic i panoramę Karkonoszy. Jelenia Góra otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości ponad 45 tysięcy złotych na realizację programu Aktywny Żłobek na rok 2026. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na utworzenie i wyposażenie nowoczesnej sali sensorycznej w żłobku miejskim. Miasto zabezpieczyło też na ten cel wkład własny w kwocie 5 tysięcy złotych. Uwaga, dziki! Takie tablice pojawiły się w Świeradowie Zdroju. Iwona Wyciślok-Smolska.
11: Miasto zaapelowało w ten sposób zarówno do mieszkańców, jak i turystów o szczególną ostrożność. Czytamy w portalu 24. jgora.pl. Urzędnicy zwracają też uwagę, by nie dokarmiać zwierząt, a psy trzymać na smyczy. Obecność dzików w centrum uzdrowiska od dłuższego czasu stanowi realny problem. Incydenty związane z dziką zwierzyną można zgłaszać mailowo lub telefonicznie.
7: Numer telefonu i adres umieszczono na tablicach. 4 600 000 zł. Tyle jest do wydania w trwającej obecnie edycji Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie rozpocznie się pod koniec września, a wyniki poznamy do 28 października. A w Złotoryi w związku z remontem drogi przy Damrota w Wilkowie Osiedlu dojazd pojazdów do części dotychczasowych boksów śmietnikowych jest utrudniony. Odbiór odpadów będzie realizowany w miarę możliwości technicznych i dojazdowych. Justyna Rudzka.
12: W przypadku braku możliwości odbioru z dotychczasowego boksu urzędnicy proszą, by korzystać z innych, najbliżej położonych śmietników, do których możliwy jest dojazd pojazdów komunalnych. Nie ma możliwości utworzenia dodatkowego tymczasowego punktu odbioru odpadów w rejonie ulicy Damrota.
7: Złotoryjscy urzędnicy proszą, by nie wyrzucać rzucać odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Grzegorz Pałka, zapraszam. Problem dzików w Szklarskiej Porębie zostanie poruszony podczas specjalnego spotkania, jakie zostanie zorganizowane 29 września w Urzędzie Miejskim. Szczegóły zna Gosia Mura.
13: Wśród tematów, jakie zostaną poruszone, będą możliwe działania ograniczające zagrożenie ze strony zwierząt. Zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele Nadleśnictwa Szklarska Poręba, kół łowieckich oraz Karkonoskiego Parku Narodowego. Urzędnicy przypominają, że mieszkańcy nie powinni dokarmiać dzików, a także nie powinni podchodzić do zwierząt i próbować ich przeganiać. Warto zabezpieczyć również śmietniki.
7: Spacerując z psem, zachowajmy szczególną ostrożność i trzymajmy go pod kontrolą. Karpacz przypomina o prawidłowej segregacji śmieci. Nieosiągnięcie przez gminy wymaganych poziomów recyklingu może oznaczać wysokie kary finansowe. To pieniądze z budżetu, które zamiast na potrzeby mieszkańców mogą zostać przeznaczone na zapłatę kar, informują urzędnicy i publikują zasady segregacji w mediach społecznościowych.
14: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
6: O tym w przeglądzie wydarzeń tygodnia przypominał Grzegorz Pałka. No a już za chwilę podpowiemy Wam w programie Radia Złote Przeboje, jak wejść w posiadanie jeleniogórskiej karty mieszkańca i dlaczego warto. A warto z pewnością, bo lista korzyści jest naprawdę długa. Można troszkę zaoszczędzić, można żyć wygodniej w Jeleniej Górze, korzystając z kilku benefitów, i o tym wszystkim już za kilka chwil. Będziemy rozmawiać także o zdrowiu psychicznym, bezpieczeństwie w sieci, bezpieczeństwie na drogach. To tematy, które poruszane są podczas tegorocznego 8. już Młodzieżowego Forum Bezpieczeństwa, organizowanego na terenie gminy Kamienna Góra. Ale to za chwilę, bo teraz wracamy jeszcze do naszego gościa, a przypomnę, że jest nim Anna Wójcikiewicz z Jeleniogórskiego Oddziału PTTK Sudety Zachodnie. Spotykamy się dziś, by przypomnieć o fakcie, że w październiku startuje kolejna odsłona kursu przewodnickiego. Doskonała okazja dla tych wszystkich, którzy chcieliby na górski szlak wyruszyć w roli nie turysty, a właśnie przewodnika.
14: Tydzień w Jeleniej Górze.
6: No właśnie, poniekąd z naszym zdrowiem często, choć nie zawsze, wiąże się wiek. To przewodnictwo w naszych górach się zmienia, ono też ewoluuje. No i pewnym wyznacznikiem tego, jak ono się zmienia, jest też to, jak ta grupa przewodników, czy też kandydatów na przewodników wygląda. No właśnie, z czym się stykamy i jak to statystycznie wiekowo wygląda?
9: Bardzo różnie. Na kursach mamy różne grupy wiekowe. Warunkiem uczestnictwa w kursie ogólnie jest granica wieku od 21 lat. Ja myślę, że to nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o wiek. To jest pasja po prostu do gór, do takie predyspozycje, że tak chcę być na tym kursie i później wykonywać tą pracę. Także jeśli chodzi o statystykę, to ona jest bardzo różna w zależności od danego kursu. My zapraszamy wszystkich. Tak jak mówię, od 21 lat wzwyż zapraszamy.
6: Z Pani doświadczenia, jak to wynika, jeśli chodzi o kandydatów, którzy się pojawiają? Z jaką motywacją oni przychodzą? To są ludzie, którzy po prostu traktują to jako dodatkową okazję do zdobycia wiedzy, czy jednak taką drogę stricte zawodową pod tytułem chcę być przewodnikiem, chcę traktować to jako główne źródło dochodu?
9: To jest bardzo różnie i to jest chyba indywidualna już sprawa każdego. Część ludzi oczywiście traktuje kurs jako przygodę i chęć poszerzenia swojej wiedzy i poznania właśnie tych ludzi podobnych do siebie i związanych jakby pasją, tak, do tego terenu, a część faktycznie zarobkowo chce traktować ten zawód. Mamy wiele osób, które są na przykład goprowcami czy nauczycielami oraz osoby z Karkonoskiego Parku Narodowego, gdzie łączą tą swoją pracę i wiedzę z edukacji przyrodniczej właśnie z możliwością później prowadzenia grup po górach.
6: Korzyści jest sporo. Oprócz tego, że poszerzamy horyzonty, zdobywamy wiedzę, no to mamy też okazję do poznania ludzi. Ja wiem, że w zasadzie chyba niezależnie od tego, o których rocznikach mowa, bo każdy początek tego kursu przewodnickiego niemal zawsze był okazją do tego, żeby zawrzeć jakieś znajomości i przyjaźnie. Ba, ja słyszałem nawet historię, że kurs przewodnicki ma ten walor, że i nawet małżeństwa i pary tam się stykały, więc oczywiście daleki jestem od tego, żeby traktować to jako główną motywację.

0: I wiemy, że w kolejnej edycji postawimy większy nacisk na zajęcia praktyczne w terenie, ale taki rzeczywiście test odbył się w okolicach Szwajcarki i muszę powiedzieć, że cieszył się ogromnym zainteresowaniem, ba, ma nawet rywalizacją. Były tam osoby markujące niepełnosprawność, także pośród samych kursantów, którym na oczy zakładaliśmy opaski zaciemniające obraz, którym na uszy zastosowaliśmy takie wygłuszające słuchawki, które się poruszały nie tylko na wózku, ale również na balkoniku i okulach. I to był doskonały sprawdzian, jaka właściwie jest rola pomocy przy trasie, nie tylko takiej prostej, jak jest skopy do równi Poczniężki, ale w dzikich po prostu warunkach takiej nie bitumicznej, ale szutrowej drogi górskiej.
1: Jeszcze dziś w programie.
2: Jak zmieniały się karkonoskie szlaki pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych? Jakie formy aktywności przygotowano z myślą o tej właśnie grupie? O tym wszystkim opowiada, przypomnę, prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Stanisław Schubert, ale gości w naszym magazynie będzie więcej. Już za chwilę spotkanie z przedstawicielami Otwartej Papierni. Porozmawiamy o kolejnym projekcie, który tym razem przygotowany został z myślą o jeleniogórskiej młodzieży, a dokładniej o ich potrzebach w sferze kultury, sztuki i nie tylko. Szczegóły już niebawem.
1: Tydzień w Jeleniej Górze.
2: Co daje takie szkolenie? Bo ono było dwuetapowe, część teoretyczna, część praktyczna, jak pan wspomniał. Co jest efektem końcowym?
0: Przede wszystkim ogromny zapał tych 25 osób, które otrzymały certyfikaty, które postanowiły założyć specjalne stowarzyszenie asystentów turystycznych osób niepełnosprawnych. Po drugie, ponieważ brały w tym udział również i brali w tym udział również przedstawiciele Koła Przewodników Sudeckich PTTK i Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, te dwie instytucje także dowiedziały się, w jakich szczególnych sposobach należy się, w jaki szczególny sposób należy się pochylać nad potrzebami tych osób, które oni wiodą. Dowiedzieli się, jakie jest zasada postępowania w przypadkach kryzysowych czy krytycznych. Dowiedzieli się również, w jaki sposób, jaka jest odpowiedzialność osoby wiodącej tych niepełnosprawnych turystów, jaka jest odpowiedzialność, bo to nie ukrywam, że jest niepełnosprawność. Wreszcie kolejny etap to będziemy dążyli do tego, aby rola asystenta sprowadzała się nie tylko do swojej społecznej działalności, ale również, aby to był rodzaj zawodu. Proszę Państwa, jeżeli weźmie się pod uwagę, że jest prawie 90 milionów niepełnosprawnych Europejczyków, około 5 milionów niepełnosprawnych obywateli naszego kraju, około 450 tysięcy niepełnosprawnych mieszkańców Jeleniej Góry, mieszkańców Dolnego Śląska, no to myślę, że spośród tej grupy wiele ma ogromne zainteresowania wypoczynkiem, podróżami, spacerami, penetracją turystyczną, a nawet o charakterze wyczynowym. I po to jest potrzebny asystent turystyczny osoby niepełnosprawnej. To instytucja, która obowiązuje już w krajach zachodnich, także w krajach posiadających wysokie góry i myślę, że my powoli do tego dążymy. W programie, dodam jeszcze może, że w programie mamy również dostosowanie kolejnych schronisk do potrzeb osób niepełnosprawnych i poprawę bezpieczeństwa. Na tą poprawę bezpieczeństwa składają się defibrylatory, przy czym część jest to prezent czy też zakup przez Karkonoski Park Narodowy, bo mamy mieć zabezpieczone defibrylator na pozostałe schroniska naszego obszaru Karkonosz. Jest fajnie i myślę, że będzie lepiej.
2: Świadczy o tym też samo zainteresowanie. Mogłoby się wydawać, że skoro o funkcji asystenta turystycznego osoby niepełnosprawnej mówimy z perspektywy problemów Jeleniej Góry czy regionu Karkonoszy, to jest to temat lokalny, ale ta odpowiedź i zainteresowanie świadczy o tym, że potrzeby są duże.

0: Większe, bo z tego co wiem, osoby, które korzystały z tego szkolenia, to nie byli tylko mieszkańcy regionu, było także dużo osób spoza niego.
1: Tak, był nawet jeden przedstawiciel i to jest, była osoba z lekką niepełnosprawnością, która przyjechała aż z Olsztyna. Byli ludzie z Wrocławia, byli ludzie z Nowej Soli, byli ludzie z województwa lubuskiego. W sumie to jesteśmy w tej dziedzinie pionierami. No i dobrze, żeby za nami poszli inni. Oczywiście ciągle się uczymy czegoś tam. Plonem tego szkolenia nie tylko jest 25 certyfikatów, angielsko brzmiących także, ale również specjalny informator, który uwzględnia te trasy turystyczne, które już mamy, które planujemy, to będą również te propozycje, które przysyłali nam rodzice czy rodziny osób niepełnosprawnych, oczywiście zweryfikowane przez naszych kolegów przewodników PTTK.
0: To spotkanie pokazało, że jest z kim działać, jest dla kogo pracować. No i jeśli ta liczba miejsc planowanych była mniejsza niż zainteresowanie, no to świadczy o tym, że są jeszcze potrzeby i warto byłoby to powtórzyć. Jak więc będzie to wyglądało w przyszłości? Czy są już takie plany, by z tym kursem i szkoleniem wracać?
1: Tak, mamy to w tej chwili mamy tam zaplanowane kolejne wystąpienie do kilku instytucji dla bezpieczeństwa, aby ten właśnie element bezpieczeństwa w górach, bo to się składa generalnie rzecz biorąc na bezpieczeństwo w górach, zorganizować i myślę, proszę Państwa, że taki kurs uda nam się przeprowadzić, o czym wszystkich powiadomimy.
0: Myślę, że w Radiu Złote Przeboje ten temat też będziemy śledzić i myślę sobie też, że to jest takie działanie dwutorowe, bo z jednej strony praca u podstaw, czyli zapewnienie takich możliwości, wspomniał Pan o infrastrukturze zmieniającej się pod kątem osób niepełnosprawnych, o asystentach, o których dziś mówimy, no ale to także uświadomienie osobom niepełnosprawnym, że oni mogą często opuścić mury swojego mieszkania i zrealizować marzenia o wycieczce w góry, spacerze w miejsce, które dotychczas było dostępne tylko dla osób pełnosprawnych i dla osób, które ograniczeń zdrowotnych nie mają. Ta świadomość też jest ważna.
1: I myślę, że wartością kluczową, bo nie dodaną, są te defibrylatory, które w 80% ratują życie na przypadek wydarzenia w górach, która nie tylko dotyczy seniorów, nie tylko dotyczy niepełnosprawnych, ale również dotyczy młodych ludzi, którzy na wyścigi wybierają się nie zawsze, nie mając ku temu fizyczne możliwości w góry po to, aby coś tam pokazać, coś pokonać. Defibrylatory to jest norma na Zachodzie i myślę, że to jest kolejny nasz krok do tego, żeby i w naszych górach było bezpieczniej. Program również przewiduje szkolenie dla załóg poszczególnych schronisk i będziemy to realizowali. Śledźcie Państwo naszą stronę www.kson.pl. Mamy też specjalną stronę Kson Aton, czyli asystent turystyczny osoby niepełnosprawnych.pl i dzwońcie Państwo do nas pod numer 75 75 242 54. Piszcie również na biuro@kson.pl. Nie ma pytań bez odpowiedzi, a też możecie Państwo odwiedzić nas w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze przy ulicy Osiedle Robotnicze 47 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 16. Zapraszamy.
0: A zapraszał, przypomnę, prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Stanisław Schubert.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
0: Wiadomości kulturalne to stały element naszego weekendowego spotkania w Radiu Złote Przeboje. No i w tym okresie naprawdę jest o czym opowiadać. Wrzesień, miesiąc wyjątkowy w naszym mieście. Trwa 68 wrzesień jeleniogórski. W zasadzie, biorąc pod uwagę datę, to niestety się już kończy, ale oczywiście na horyzoncie całe mnóstwo innych wydarzeń i atrakcji, o których będziemy Wam opowiadać w Radiu Złote Przeboje. Do udziału, w których będziemy Was zachęcać. Festiwal Krokus Jazz, jeleniogórskie spotkania teatralne, centralne, o których mówiliśmy, no można byłoby tak długo wymieniać. Do puli dorzucić można także ofertę jeleniogórskich centrów i ośrodków kultury. No i kilka takich propozycji dziś dla Was mamy, między innymi dla najmłodszych. Tu zaproszenie do Jeleniogórskiego Centrum Kultury MUFLON. Przypomnimy też, co ciekawego będzie działo się i co dzieje się w Jeleniogórskiej Galerii BWA w związku z nadchodzącym i zbliżającym się wielkimi krokami jubileuszem 50-lecia naszej galerii. Te informacje już za kilkanaście minut, a teraz czas na kolejnych dziś gości. To Maciej Pieszkała i Edyta Żabińska z Otwartej Papierni, a rozmawiać będziemy o potrzebach jeleniogórskiej młodzieży. Ten temat przewijał się już w okresie wakacji przy okazji pierwszego festiwalu Propsuje, ale na tym nie koniec.
2: Ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
0: Działania Otwartej Papierni skupione są wokół młodzieży nie tylko w kontekście festiwalu, ale także innych kierunków. No i to projekt, o którym gdzieś Państwu chcielibyśmy opowiedzieć, a sprowadza się on w zasadzie w dużej mierze do potrzeb młodzieży na tym polu kultury, samorozwoju, spędzania czasu. No ale oddaję mikrofon, bo myślę, że to Wy powinniście o tym opowiedzieć w pierwszej kolejności. Na czym to będzie polegało i co się wydarzyło dotychczas?
3: Kilka miesięcy temu wzięliśmy udział w rekrutacji do programu dolnośląskiej edycji Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura, realizowanych przez OPT Zamek. I wśród takich inicjatyw oddolnych jak my zostały wybrane sześć podmiotów z Dolnego Śląska, które biorą udział w całym programie, czyli jesteśmy po warsztatach tworzenia diagnozy i wydaje mi się, że to były te kluczowe warsztaty i jako grupa inicjatywna w ramach szkoleń i materiałów, które otrzymaliśmy od operatora, stworzyliśmy, a właściwie Edyta stworzyła formę ankiety, diagnozy, którą przez ostatnie 2 miesiące prowadziliśmy, której celem było pokazanie, jakie są, najkrócej mówiąc, jakie są potrzeby młodych ludzi.
0: Temat wydaje się być szeroki, bo jak mowa o liście potrzeb młodzieży, to ja mam przed oczami bardzo długi papirus zapisany dość gęsto. Czy moje wnioski pokrywają się z rzeczywistością, że te potrzeby pewnie mniej albo bardziej zrealizowane w naszym mieście, w regionie są rzeczywiście tak długie? Czy ta lista jest tak długa?
4: To znaczy, żeby nie obciążać zbytnim myśleniem też, ograniczyliśmy się w naszej mikrodiagnozie do takich 5 pytań. Zadaliśmy je młodym ludziom i to były pytania związane przede wszystkim z miejscem, gdzie lubią spędzać czas, gdzie się spotykają, ale kolejne pytania to były pytania o ich pasje oraz sposób, w jaki chcieliby je prezentować. No i odpowiedzi to były właśnie związane z tym, że potrzebują takiego miejsca, że chcieliby miejsca niezobowiązującego, że nie interesują ich miejsca, które są związane gdzieś tam z jakimś stałym programem, tylko chcieliby w takich miejscach czuć się swobodnie. I to, co jeszcze jakby wskazała ankieta, to to, że oczywiście kwestia prezentacji pasji, no to w różny sposób młodzi ludzie chcieliby je prezentować poprzez różnego rodzaju elementy audiowizualne, malarstwo, fotografie. I to przede wszystkim jakby wybrzmiało w wynikach tej ankiety. Można powiedzieć, że jakby forma integracji, czyli spotkań i prezentacji tego, co robią.
0: Hasło młodzież może być dość szeroko definiowane, a myślę, że to warto doprecyzować. Kto był grupą docelową w tej sytuacji?
4: No, naszą grupą docelową była młodzież w wieku 14, 24, 5 lat. To jakby ciągle młodzież. I to są młodzi ludzie, którzy przede wszystkim wzięli udział w ankiecie.
0: To pewnie jakiś wycinek tej lokalnej społeczności, ale dający pewien obraz tego, jak miasto, region czy miejsce, w którym żyją, jest przez nich postrzegane. No właśnie, jakie wnioski się nasuwają, oprócz tego, że tym oczywistym, który ja wysnułem po tym, co mówisz, jest to, że brakuje na przykład takiego miejsca. Ale czego jeszcze się dowiedzieliście?
4: Dowiedzieliśmy się tego, że ludzie mają potrzebę właśnie tych spotkań. Z drugiej strony, że mają wiele różnych pasji i te pasje są bardzo różnorodne. Dowiedzieliśmy się oczywiście tego, że jest bardzo wiele różnych grup społecznych, często takich młodzieżowych, które jakby nawet nie komunikują się ze sobą. I to, co jednak ciekawe, to zauważyliśmy, że w obszarze tych grup, w których funkcjonują, bardzo się wspierają, mają bardzo dobre relacje. Chcieliśmy to też jakby pokazać, chcieliśmy, żeby jakby w wynikach tej diagnozy i w inicjatywie programu, żeby to wybrzmiało też.
0: Kiedy pojawia się temat młodzieży i funkcjonowania w mieście, w regionie, to często pada, może niekoniecznie zdanie, ale taki wniosek, że potrzeby są wszędzie, ale w różnej skali udaje się je zaspokajać w różnych miejscach, no ale niestety w kontekście małych miast, jak chociażby Jeleniej, no ta tendencja, w której młodzież jest, ale obiera za chwilę możliwie najszybszy kierunek pod tytułem Wrocław, Warszawa, Kraków, inne miasta, jest dość powszechne, no bo jest więcej możliwości, jest więcej okazji. Czy kontaktując się z młodzieżą, analizując te ankiety, też mieliście takie poczucie, że te ich potrzeby przekuwają się w taką wizję, że może za chwilę tu nie będziemy mieli czego szukać?
4: Tak, mieliśmy taką świadomość i to wybrzmiało też w ankietach. Natomiast ciekawą rzeczą było to, że wiele osób, pomimo tego, że gdzieś po maturze jednak wybiera większe miasta, decyduje się po studiach często powrócić do Jeleniej Góry i też właśnie te osoby w przyszłości mogą po prostu być taką podstawą do tego, żeby rozwijać też tych młodszych. Myślę, że to jest bardzo duży potencjał.
0: Diagnoza jest pierwszym krokiem do rozwiązania problemu, chociaż nie wiem, czy nazywanie tego problemem jest tutaj zasadne, ale potrzebą. Myślę, że to będzie dużo bardziej wdzięczne słowo. Od tej diagnozy zaczynamy. No co dalej? W co się to przypuje w praktyce?
3: Realizacja programu Bardzo Młoda Kultura daje nam bardzo dużo, bo dała nam narzędzia do zbadania, narzędzia do pracy z młodzieżą, udoskonalenia naszych narzędzi, no ale dała też możliwość realizacji inicjatywy, które ewidentnie wybrzmiały. I te inicjatywy polegają na tym, że ktoś przyszedł z pomysłem i chciał go zrealizować. I takie dwie inicjatywy robimy. Jedna wydaje mi się być szczególnie ważna z punktu widzenia tego programu i to, o czym rozmawialiśmy do tej pory, czyli różnorodności środowiska młodzieży. My jako Otwarta Papiernia współpracujemy z młodzieżą, która do nas przychodzi, a to jest jakiś wycinek tej tkanki społecznej, która jest. No wiemy o tym, że życie młodych toczy się na skraju Jeleniej Góry, na Zabobrzu, na skateparku i tam prowadzimy teraz swoje działania, jak gdyby też poznając inną subkulturę, tworząc, Gosia Węglewska tworzy taką etiudę filmową, zaznaczającą też, jak młodsi uczą się od starszych tam, jakie są, no jaki jest klimat między nimi, więc taką soczewkę, ten krótki reportaż przygotowujemy, z czego się też cieszymy, bo mam nadzieję, że te wszystkie osoby jeżdżące tam i biorące udział w naszym programie przyjdą na premierę do Otwartej Papierni i tym samym ta społeczność będzie bardziej różnorodna, bo na tym nam też zależy, żeby ta młodzież była taka, jak jest, czyli różna.
0: i o potrzebach tej mocno zróżnicowanej jeleniogórskiej młodzieży. Dziś rozmawiamy w programie Radia Złote Przeboje, rozmawiamy przy okazji ankiety potrzeb młodych, którą przeprowadziła Otwarta Papiernia. O szczegółach w naszym programie opowiadają Maciej Pieszkała i Edyta Żabińska i do tego spotkania my wrócimy już za kilka chwil po krótkiej przerwie. Zachęcam gorąco do pozostania z nami z Radiem Złote Przeboje na 106,2 FM.
2: Aktywnie w Jeleniej Górze.
0: Karkonoski Park Narodowy informuje o właśnie znakowanych szlakach turystycznych na terenie Stawów Podgórzyńskich. Na poglądowej mapce publikowanej na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego możecie zauważyć trzy ścieżki, którymi poruszać będzie się można po cennym przyrodniczo terenie. Jak informują Nowiny Jeleniogórskie, wszystkie prowadzą wyznaczonymi drogami i groblami. Propozycja numer jeden to ścieżka edukacyjno-rekreacyjna wokół stawów, która rozpoczyna się na parkingu przy restauracji Aquacultura i liczy około 1600 metrów. Propozycja numer dwa to mała pętla dla osób ze szczególnymi potrzebami o odległości około 700 metrów i propozycja numer trzy to ścieżka rowerowa o długości około 1400 metrów. Wszystkie szczegóły i informacje na temat tych możliwości na terenie stawów podgórzyńskich znajdziecie na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
2: Ciekawa Jelenia Góra.
0: To inwestycja, na którą czekało wielu mieszkańców regionu i miłośników gór. Kultowa budowla na Śnieżce odzyska dawny blask. Górską ikonę czeka wielka inwestycja, informuje serwis National Geographic.pl. Znamy kolejne szczegóły nadchodzącej przebudowy Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce. Remont, który ma pochłonąć około 25 milionów złotych, obejmie tak zwany dolny dysk budynku. Dzięki przebudowie obiekt ma odzyskać jedną ze swoich zapomnianych funkcji. Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne imienia Tadeusza Hołdysa, bo tak brzmi pełna nazwa, stanowi jeden z najsłynniejszych przykładów modernistycznej architektury na ziemiach naszego kraju. Na samym szczycie Sudetów w latach 70. XX wieku powstał obiekt przypominający swoim kształtem lekkoatletyczne dyski. Teraz po tym, jak 6 lat temu budowla została wpisana do rejestru zabytków, prace remontowe mają przywrócić jej dawną funkcjonalność. Jak czytamy dalej, przetarg na remont dolnego dysku, czyli niższej, największej części obserwatorium na Śnieżce wygrała firma Prefabryka z Miłkowa. Zakładana wartość całej inwestycji ma zmieścić się w 25 milionach złotych, co sprawi, że przebudowa ta będzie jedną z najdroższych realizowanych w polskich górach. Remont tej części budynku na Śnieżce miał być zrealizowany już od ponad 10 lat. W przeszłości prace budowlane wstrzymywane były z uwagi na kwestie formalne, pandemię oraz wpisanie obiektu do rejestru zabytków w 2020 roku. Prace, jak wspomniałem, dotyczyć będą w szczególności dolnego dysku, będącego podstawą całej konstrukcji. To tam od lat 70. XX wieku aż do 2015 roku działała restauracja goszcząca wędrowców, którym udało się wejść na najwyższy szczyt Karkonoszy. Problemy techniczne sprawiły jednak, że w połowie ubiegłej dekady miejsce to przestało funkcjonować. Teraz na Śnieżce ma ponownie pojawić się punkt gastronomiczny dla turystów. Prace obejmą wzmocnienie konstrukcji obserwatorium oraz gruntowną odnowę elewacji i zadaszenia. W planach jest też wymiana sieci instalacyjnych oraz dostosowanie obiektu do aktualnych wymogów bezpieczeństwa, zwłaszcza pod kątem ochrony przeciwpożarowej. Zarządcy budynku zaznaczają, że nadchodząca przebudowa nie wpłynie na unikatowy kształt budowli. O budynku zaprojektowanym w latach 70. przez Witolda Lipińskiego i Waldemara Wawrzyniaka niemal od razu po otwarciu zrobiło się głośno. Obserwatorium zostało nagrodzone na Światowej Wystawie Architektury w Meksyku w 1975 roku. Charakterystyczna konstrukcja obiektu odpowiada jego funkcjonalności. W każdym z dysków znajdują się pomieszczenia o innym zastosowaniu. Najmniejsze mieści w sobie obserwatorium meteorologiczne o długoletniej tradycji. Pierwsza działalność naukowa prowadzona była na Śnieżce już w XIX wieku, wtedy jeszcze w starym budynku. Średnia i zarazem środkowa kondygnacja służy jako zaplecze techniczne stacji badawczej, a na samym dole przez lata funkcjonowała wspomniana już turystyczna restauracja.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
0: To tyle, jeśli chodzi o te rewolucje na Śnieżce, a my wracamy do działań Otwartej Papierni. W ramach dolnośląskiej edycji projektu Narodowego Centrum Kultury, projektu Bardzo Młoda Kultura, w naszym mieście prowadzona była ankieta potrzeb jeleniogórskiej młodzieży. O jej efektach, o wnioskach płynących z tychże badań, przypomnę, rozmawiamy z Maciejem Pieszkałą i Edytą Żabińską z Otwartej Papierni.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
0: Ja wiem, że porównywanie nie jest dobrą metodą, szczególnie jeśli o diagnozie mowa, no ale padło hasło, że to kilka ośrodków, które brały udział w tym projekcie. Czy mieliście jakoś okazję zestawić wyniki tych badań, jeśli chodzi o inne miejsca na Dolnym Śląsku czy w kraju? Czy skupialiście się tylko i wyłącznie na tym, co jest wokół nas najbliżej?
3: No, my skupiliśmy się i jak gdyby nasza ta praca badawcza dotyczyła Jeleniej Góry. Jesteśmy w kontakcie z innymi inicjatywami, natomiast wydaje mi się, że bardzo trudno samodzielnie dokonywać jakichś porównań, bo to jest program, który realizuje Narodowe Centrum Kultury i po zakończeniu powstanie pełny raport. No, nam ze względu na naszą specyfikę i miejsce swojego działania, jak i samej Jeleniej Góry, trudno porównywać się z Węglińcem czy z Lubawką, bo no, to są też jeszcze mniejsze ośrodki, które borykają się jeszcze z innymi problemami, choćby z takimi, że jest mało młodzieży aktywnej. No, my możemy powiedzieć, że jest ich bardzo, bardzo dużo.
0: I to cieszy, ale ten problem może być zauważalny. Zresztą to też jest coś, co pobrzmiewało swego czasu w Jeleniej Górze i myślę, że pewien obraz jeleniogórskiej młodzieży do dziś pokutuje. Z jednej strony cieszy to, że z ich strony była odpowiedź i że w tę ankietę się zaangażowali. No z drugiej, tak jak mówię, jest gdzieś taka myśl i takie postrzeganie jeleniogórskiej młodzieży jako grupy problematycznej, generującej trudności, niespecjalnie pozytywny wizerunek naszego miasta, więc tutaj no, mamy zderzenie z rzeczywistością, czy też dwiema rzeczywistościami. Z jednej strony ludzie, którzy chcą aktywnie działać, z drugiej no, taka młodzież, która właśnie bywa nazywana młodzieżą problematyczną. Czy to w jakiś sposób w tych diagnozach się pojawiało, czy ta grupa docelowa, z którą mieliście kontakt, która w tych ankietach się pojawiała, nie pasowała do tego stereotypu?
4: To znaczy, no zdecydowanie nie pasowała, ponieważ te osoby, które wypowiadały się w ankietach, widziały jednak jakiś taki pozytywny aspekt tego, że gdzieś tam mogą w ogóle się przede wszystkim wypowiedzieć i że widzą w ogóle potrzebę tego, żeby działać, tworzyć. Natomiast no, na pewno jest wiele kwestii takich ograniczających tutaj. Jeżeli chodzi o samą młodzież, to młodzież jest no, bardzo taka skłonna do działania, ale myślę, że właśnie brakuje im takiego impulsu, że mogą coś zrobić, takiego jakby miejsca, gdzie mogą pewne rzeczy pokazać, gdzie ktoś im może jakby wskazać drogę, chociaż gdzieś tam małe wskazówki, w jaki sposób oni mogliby się rozwijać w tych różnych aspektach, które wskazali, tak? Bo wskazali właśnie film, malarstwo, fotografie czy sporty, tak? To kwestia tego, żeby im po prostu wskazać drogę. Myślę, że to jest takie kluczowe.
0: No i otwarta papiernia jest taką przestrzenią, w której ten wiatr w żagle można złapać i obrać taki kierunek, który będzie odpowiedni właśnie dla każdego. No i taki kierunek, mam nadzieję, też będzie się udawało obierać w kontekście działań otwartej papierni, a perspektywa tego najbliższego czasu wyjątkowa ze względu na fakt, że no, za chwilę o jubileuszu będziemy mogli mówić, który też wiąże się z tymi wydarzeniami.
3: No tak, już za miesiąc, a właściwie mówiąc uniwersalnie, pod koniec października nasze ósme urodziny, gdzie no, szykujemy dość bogaty program. Natomiast wtedy też pokażemy jeden z elementów inicjatywy Bardzo Młodej Kultury, czyli teledysk, na którym młodzi teraz pracują. Jest one, zdjęcia są właśnie realizowane nad naszym polskim Bałtykiem. Także szykuje się no, trochę pokazanie tego, ile udało nam się przez te lata zrobić. Będziemy Was zapraszać na szereg wydarzeń, bo jeszcze wcześniej, przed tym 17 października, no, tworzymy też przestrzeń, która się świetnie sprawdza, czyli zapraszamy na już wtedy czwarty slam w Otwartej Papiernie. To jest super inicjatywa, która gromadzi zarówno osoby piszące, jak i osoby, które chcą posłuchać czyichś tekstów. Ostatnie wydarzenie pokazało, że mieliśmy gości z Polski, bo to jest cała kultura slamowa, także zapraszamy, żeby odbierać punkty z naszego miejsca. No i jesteśmy w tym procesie, aby stać się karkonoską ligą slamów poetyckich, także wiemy, że jest tutaj wiele zdolnych ludzi i to jest jeden z naszych cyklicznych wydarzeń i już 17 października o godzinie 18 w Otwartej Papierni.
0: Zatem i poetycko będzie się można wykazać, ale w zasadzie niezależnie od dziedziny sztuki okazuje się, że po raz kolejny zresztą, że Otwarta Papiernia jest tym miejscem, w którym tych inspiracji i pomysłów na samorealizację można szukać. O tych projektach i działaniach w kontekście diagnozowania potrzeb młodzieży mówiliśmy troszkę jako fakcie, który się już wydarzył, no bo to takie działania, które się oficjalnie zakończyły, związane były z konkretną grupą, no ale myślę, że tak czy inaczej jest to moment, w którym jednak możemy zapraszać i mówić o tym, że mimo, że ta diagnoza się zakończyła, to wasze drzwi fizycznie i symbolicznie są otwarte dla tych, którzy jakieś pomysły mają, szukają. Ta przestrzeń do realizacji jest dla nich wskazana, więc rozumiem, że jeśli ktoś nas teraz słucha i czuje się częścią młodego jeleniogórskiego społeczeństwa, to może przyjść, może skorzystać.
3: No byłoby już tak zupełnie bardzo, bardzo lirycznie, bo Edyta, która jest teraz z nami, właśnie dzięki audycji Rozmowie z Tobą trafiła do nas. Już od kilku miesięcy jest w zespole, więc to jest bardzo miłe, że zgłaszają się osoby, którym naprawdę się chce i się włączają, także oby tych kontaktów takich było jak najwięcej.
0: I też o ten podział w kontekście młodzieży pytałem właśnie pod takim kątem, że pewnie jest grupa tych, którzy tej aktywności potrzebują, a nie do końca wiedzą jak, gdzie, więc ze śmiałością Otwartą Papiernię można odwiedzać, rozumiem.
4: Tak, jak najbardziej zapraszamy do Nowego Rynku. Otwarta Papiernia jest ciągle dla Was otwarta. Czekamy na Was.
0: A zapraszali, przypomnę, Maciej Pieszkała i Edyta Żabińska. My z kolei w programie Radia Złote Przeboje zmieniamy teraz temat.
2: Kryminalna Jelenia Góra.
0: Teraz policyjna przestroga. W ostatnim czasie odnotowano szereg zgłoszeń dotyczących oszustw związanych z zakupem opału. Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego policjanci ostrzegają przed oszustwami na węgiel czy pelet. Niska cena i obietnica błyskawicznej dostawy powinny szczególnie wzbudzić naszą czujność. Oszuści pobierają zaliczki, a nawet pełną kwotę i nie wywiązują się z umowy. Policjanci apelują więc o ograniczone zaufanie przy płatnościach internetowych. Utrzymujące się wysokie ceny węgla oraz peletu to problem wielu osób. Niestety podczas poszukiwań najtańszych ofert sprzedaży możemy natrafić na oszustów. Z pozoru atrakcyjne oferty oraz obietnice szybkich i łatwych dostaw kuszą potencjalnych nabywców. W rzeczywistości są to działania naciągaczy, którzy starają się wzbogacić naszym kosztem. Policjanci przypominają, że pomysłowość oszustów nie zna granic. Przestępcy idąc z duchem czasu tworzą kopie stron internetowych firm zajmujących się sprzedażą opału. Należy dokładnie przyjrzeć się adresowi strony, ponieważ bardzo często w nazwie domeny znajduje się literówka albo przekręcona, czy też niepełna nazwa firmy. Najlepiej samodzielnie wpisać adres w oknie przeglądarki, ponieważ w ten sposób unikniemy stron podszywających się pod legalnie działające firmy. Wiele oszustw opiera się na tym samym schemacie. Ofercie na opał z zaliczką. Fikcyjna firma obiecuje nam dostarczenie ekogroszku, peletu lub węgla po okazyjnej cenie po wpłacie przez nas całej kwoty lub zaliczki, a reszta ewentualnej zapłaty odbędzie się przy odbiorze. Niestety pomimo dokonania przelewu węgiel, jak można się domyślać, nie dociera do klienta, a samo ogłoszenie lub strona internetowa oszustów, jak i ich numery telefonów kontaktowych znikają po pewnym czasie lub po prostu nikt nie odpowiada na wiadomości. Może się zdarzyć, że wspomniani wcześniej sprzedawcy zastosują metodę bez zaliczki, lecz wtedy dowiadujemy się, że nasze zlecenie będzie realizowane w późniejszym czasie i tym sposobem oszuści zachęcają mimo wszystko do dokonania zaliczki na wskazane konto. W ostatnim czasie mieszkańcy Dolnego Śląska, 31-latek oraz 67-latek, padli ofiarą oszustwa podczas takiego zakupu przez przez internet. Mężczyźni znaleźli na jednym ze znanych portali ofertę sprzedaży granulatu opałowego i skontaktowali się ze sprzedającym. Po uzgodnieniu szczegółów dokonali płatności. 31-latek przelał kwotę blisko 8 tysięcy złotych, a drugi pokrzywdzony przelał zaliczkę w kwocie blisko 3700 zł. Po otrzymaniu pieniędzy sprzedający zerwał kontakt, a ogłoszenie zniknęło z portalu. Do chwili obecnej pokrzywdzony nie otrzymał zakupionego towaru, a sprawą zajmują się policjanci. Zatem podsumowując, kupujmy i zamawiajmy u sprawdzonych, zaufanych sprzedawców, sprawdzajmy, czy posiadają prawdziwe dane, opinie i komentarze. Uważajmy na phishing, strony internetowe podszywające się pod istniejące firmy. Sprawdzajmy ich autentyczność. Warto uważać na atrakcyjne ceny i okazje. Oszuści zazwyczaj kuszą właśnie niską, nietypową ceną. Musimy zastosować ograniczone zaufanie do konsultantów telefonicznych. Nie wszyscy mają dobre zamiary. No i co najważniejsze, jeśli już otrzymujemy takie zamówienie, to przy odbiorze warto dobrze skontrolować produkt, który otrzymaliśmy.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
0: Chwilę temu oficjalnie powitaliśmy jesień, jeśli więc już teraz zaczynacie tęsknić za latem i na wspomnienie wakacji łezka wokół się kręci, no to mam dobry sposób na to, jak te wakacje sobie przypomnieć, a dokładnie jak przypomnieć sobie letnie i wakacyjne podróże, bo w przeróżne podróże również w tym sezonie będzie można wyruszyć w sobieszowskim Muflonie. Tamtejszy oddział Jeleniogórskiego Centrum Kultury powraca z bajkowymi podróżami po kulturze, na które niezmiennie zaprasza Agnieszka Gierus.
5: 4 października o godzinie 11.11 spotykamy się na pierwszych w tym sezonie baśniowych podróżach po kulturze, a temat bardzo tajemniczy, tam gdzie budzą się smoki. Przed nami nie tylko niezwykłe spotkanie ze smokami z różnych stron świata, ale również po raz pierwszy taka gra terenowa, która odbędzie się w obrębie sali widowiskowej, podczas której czeka na nas 8 zadań i 8 smoków, które musimy obudzić, aby dojść do wielkiego finału. Mamy nadzieję, że wszyscy się tam spotkamy. Czekamy na Was już 4 października, godzina 11.11, sala widowiskowa Jeleniogórskiego Centrum Kultury Muflon. Do zobaczenia!
0: A nieco starszych miłośników sztuki zapraszam do Jeleniogórskiej Galerii BWA, która szykuje się do obchodów jubileuszu 50-lecia. Te najważniejsze wydarzenia dopiero w listopadzie, ale już teraz można oglądać wystawę prac Marka Szyryka. To propozycja na najbliższe dni, a o szczegółach Piotr Machłajewski.
6: Po raz trzeci gościmy w naszej galerii profesora Marka Szyryka. Tym razem prezentujemy jego wystawę pod tytułem Historie. To są tak naprawdę 3 różne wystawy połączone w jedną, bo Marek Szyryk, profesor Łódzkiej Szkoły Filmowej, jest oczywiście znany w Polsce jako fotograf, a więc prezentujemy jego prace fotograficzne, które są poświęcone przede wszystkim górom Karkonoszom, a więc jest to podsumowanie 40 lat wędrówek Marka Szyryka po górach. Oprócz tego obejrzeć można wystawę malarstwa. Marek Szyryk odkrył w sobie potencjał malarski i zaczął tworzyć tą techniką, w tej technice, a więc mamy na ścianach pracę z 2 cykli. Jeden cykl jest poświęcony wyprzedażom i komercjalizacji postępującej w naszym kraju i na świecie, komercjalizacji wszystkiego, natomiast drugi cykl jest poświęcony tematyce szczególnie ważnej w tym momencie, mianowicie dotyczy nieba i tego, jak to niebo jest zawłaszczane, a więc podczas wojny na Ukrainie niebo kojarzy się z niebezpieczeństwem, na niebie pojawiają się samoloty, drony i to właśnie maluje Marek Szyryk, a więc taką wystawę podzieloną na 3 części obejrzeć można w BWA.
0: I tym zaproszeniem kończymy to wydanie programu Radia Złote Przeboje. To był magazyn Tydzień w Jeleniej Górze, a za uwagę dziękuję już Igor Kociubiński.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze. Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
4: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.

0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Sorry.